tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: KH dorzuci, ref

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

Jadę nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: miły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do

0: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: To co najlepsze w Volkswagenie dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę. Aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito z Intera Lusitana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Powstały koperty okolicznościowe z okazji nadania miastu nazwy Mrągowo. Autorami tych kopert są członkowie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego z oddziałem w Mrągowie. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę ze Sławomirem Stefaniakiem, prezesem Mrągowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie radiosłuchaczy, witam panią redaktor.
1: To może takie pytanie na początek, co prezentują, co przedstawiają te okolicznościowe koperty? Jest ich 80 sztuk, no i wiadomo, że ta liczba nie jest przypadkowa.
2: To nie jest przypadkowa liczba, bo w zasadzie Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Mrągowie jest to twór kolekcjonerski, z uwagi na to, że jesteśmy zainteresowani zbieractwem w ogóle monet, banknotów i innych podobnych wydawnictw, prawda, związanych z tym, można powiedzieć, tematem. Ale my po prostu, jako Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, zajmujemy się też historią, nie tylko tutejszą, ale po prostu zewnętrzną też. A w szczególności my, jako oddział mrągowski, jesteśmy tutaj usadowieni w Mrągowie i to nasza Mrągowo, nasza miejscowość jest bardzo mocno z nami związana i dlatego my tą historię tego Mrągowa chcemy poznawać, chcemy utrwalać i chcemy po prostu w dalszym ciągu, jak to się mówić, mieć w swoich zasobach kolekcjonerskich. Przede wszystkim zachowujemy dorobek dla przyszłych pokoleń tym właśnie akcentem kolekcjonerskim. I chcemy po prostu spowodować to, żeby mieszkańcy Mrągowa, jak i członkowie naszego stowarzyszenia byli bardzo aktywni, związani z utrwalaniem, przypuśćmy, tej naszej historii, utrwalaniem po prostu historii w postaci różnych pamiątek, które można powiedzieć są bardzo cenne i w tej chwili przynoszą wielki pozytywny zaszczyt dla naszego społeczeństwa. Utrwalając właśnie tą historię, stworzyliśmy po prostu taki akcent, można powiedzieć, promowania Mrągowa pod kątem danych jubileuszy, danych zdarzeń, prawda? Aktualnie w tym roku Mrągowo jako miasto obchodzi swoje 80-lecie nazwy Mrągowo. W 1946 roku, konkretnie 7 maja, decyzją północnych i południowych ziem po prostu nazwy dawniejsze, tak zwane niemieckie, zostały spolszczone i myśmy jako Mrągowo dostali taką nazwę historyczną w zasadzie od patrona naszego Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza. I ta siła tej nazwy pozostała do dzisiejszego dnia.
1: Gdzie szukać tych kopert? Dla kogo one są?
2: Decyzją naszą po prostu było to, że lubimy to Mrągowo, lubimy akcentować pod kątem różnorodnym. Wydawaliśmy medale, wydajemy różne druki, wydajemy też koperty okolicznościowe związane z danym wydarzeniem. Dzisiaj jest 80. rocznica nadania nazwy Mrągowa. Wydaliśmy 8 kopert. Jest to zestaw składający się z wizerunku architektury mrągowskiej, która jest nam bardzo znana, bardzo bliska, a konkretnie autorem tej grafiki jest Piotr Dantajewski, znany grafik. Wydaliśmy 8 kopert na 80-lecie. Stanowi to pakiet, ale pakietów jest 80 na 80-lecie. To jest po prostu miła taka i bardzo cenna pamiątka, która pozostaje w naszej pamięci, w naszym, można powiedzieć, kolekcjonerskim też zasobie. Osoby, które po prostu są związane z Mrągowem, też powinny mieć taką miłą pamiątkę.
1: Jest to gratka, myślę, najbardziej chyba dla kolekcjonerów.
2: Tak. tak, nie tylko dla kolekcjonerów, ale spotkałem się już z takim entuzjazmem, prawda, gdzie koperty już nawet zaczęły krążyć myślami, nie myślami, ale z zasobem zapotrzebowania, prawda, z innych miejscowości. Oczywiście to są osoby, które związane są z Mrągowem, prawda, urodziły się tutaj, ale mieszkają w odległości, przypuśćmy, dosyć oddalonej i usłyszały o takim wydawnictwie, gdzie było już nawet zapotrzebowanie kupna tych kopert okolicznościowych. Oprócz kopert okolicznościowych, na którym widnieje, przypuśćmy, grafika autora Piotra Dondajewskiego, jest też, można powiedzieć, taki utrwalony, jak gdyby, stempel okolicznościowy związany z 80. rocznicą nazwy Mrągowo. Jest tam też taka historia pokazana nazw Mrągowa. Przed zakończeniem II wojny światowej Mrągowo, no, wiadomo, było to Sensburgiem. Później w 1947 roku dostało nazwę Mrągowa, ale w międzyczasie od 1945 roku do 1947, prawda, nazwę tą po prostu utrwalano jako Zondzborg i na tej grafice, można powiedzieć, jest też utrwalone właśnie te trzy nazwy, które były charakterystyczne dla naszego tutaj miasta.
1: Czy numizmatycy planują coś jeszcze z okazji mrągowskiego jubileuszu?
2: Z okazji jubileuszu już w trakcie Dni Mrągowa wybijałem żeton okolicznościowy, właśnie o którym już wcześniej tutaj powiedziałem, charakterystyczny właśnie te trzy nazwy naszego miasta. Żeton okolicznościowy wraz z certyfikatem autentyczności. Niestety z powodu braku krążków do wybijania po prostu zaprzestaliśmy, ale już jesteśmy w trakcie rozmowy z Mennicą Polską, gdzie już szykują dla nas, prawda, duży, można powiedzieć, nakład tych krążków, gdzie będziemy w okresie, przypuśćmy, miesiąca września, października czy listopada na jakichś tutaj spotkaniach, imprezach wybijali ten żeton okolicznościowy. Oprócz tego szykuję też, prawda, jako towarzystwo numizmatyczne szykujemy po prostu broszurę dotyczącą działalności Polskiego Towarzystwa Numizmatycznych związanych z naszym miastem i związanych z Krzysztofem Celestynem Mrągowiuszem. Z uwagi na to, że my jako numizmatycy wydaliśmy szereg takich, można powiedzieć, druków, nadruków, medali okolicznościowych związanych właśnie z naszym miastem, gdzie utrwalaliśmy, przypuśćmy, Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza i tutaj chcę wrócić właśnie do tego utrwalenia. Był to pierwszy medal, który w 1985 roku, 86 przez nasze towarzystwo został wyemitowany medal Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza. I medal ten naprawdę w dużym nakładzie został rozpropagowany przez Urząd Miasta jeszcze w tym okresie czasu. Każdy dostawał, każdy zasłużony dla miasta, każdy dostawał dla ich, po prostu miał to wspaniałą pamiątkę, jeżeli chodzi o Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza. My jako oddział, prawda, Polskiego Towarzystwa Numizmatyczne też na tych kopertach utrwaliśmy właśnie tego naszego patrona miasta, Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza, i właśnie w tym pakiecie znajduje się też właśnie wizerunek naszego patrona.
1: Czy mrągowscy numizmatycy zawsze włączają się w takie miejskie święta?
2: To znaczy my to robimy jako oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Nie wchodzimy, jak to się mówi, w inne, można powiedzieć, sytuacje takie, gdzie można po prostu być jako organizacja wiodąca, prawda? Owszem, jesteśmy też zapraszani, jesteśmy, prawda, żeby pokazać swoją moc, pokazać swoją historię, pokazać swoją wartość, pokazać swoje wydawnictwa. Dużo robimy dla miasta, organizując wystawy okolicznościowe i właśnie tam, na tych wystawach po prostu pokazujemy swój walor, swoje po prostu tematy kolekcjonerskie, które dotyczą też miasta Mrągowa.
1: Czym w ogóle zajmuje się mrągowski oddział numizmatyków?
2: Numizmatycy przede wszystkim mają zasadę taką, żeby historię kolekcjonerstwa, prawda, trochę utrwalać, trochę akcentować, trochę propagować, zachęcać, prawda, z uwagi na to, że niektóre materiały związane można powiedzieć, monetami, z banknotami, bo to jest główny nasz cel, prawda, są naprawdę cenne. Niektóre po prostu rzeczy, które już naprawdę zniknęły z naszego, można powiedzieć, tutaj podwórka, nie są po prostu już rozpropagowane, ale te historyczne tematy pozostają w naszej pamięci i tym się zajmujemy. Owszem, propagujemy też historię po prostu działalności swojego towarzystwa, propagujemy też działalność numizmatyczną, ogólną, prawda, związaną z kolekcjonerstwem, ale też przyczyniamy się do kolekcjonerstwa ogólnego też, gdzie ewentualnie na przykład jestem zainteresowany zbiorem, można powiedzieć, pocztówek okolicznościowych, które ukazywały się na przestrzeni okresu po wojnie, prawda, do dnia dzisiejszego. Niektórzy nasi członkowie też są zainteresowani różnymi materiałami związanymi z okresem międzywojennym, z tak zwanym Sensburgiem, gdzie po prostu to już jest sprawa, można powiedzieć, pamiątkowa, historyczna i ta historia pozostaje w naszych zbiorach.
1: Numizmatycy kolekcjonują monety, ale też banknoty, a to nie jest tak, że po prostu jak ktoś zaczyna kolekcjonować pewne przedmioty, to się trochę rozszerza i nie ogranicza się tylko do monet i banknotów, do pieniędzy, a zaczyna zbierać różne rzeczy, zupełnie inne. Tak jak pan mówił, właśnie te pocztówki.
2: Oczywiście, właśnie tu jest cały sens tego kolekcjonerstwa, bo ja osobiście, tak mówiąc szczerze, zacząłem kiedyś jako młody człowiek w wieku, można powiedzieć, 8 lat, 10, zbierać znaczki pocztowe. Filatelistyka też jest domeną, prawda, naszą tutaj, jeżeli chodzi o Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, bo członkowie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego też są kolekcjonami znaczków pocztowych, tak zwaną filatelistyką się zajmują i chcą po prostu też mieć po prostu taką, można powiedzieć, taki obraz rzeczywisty, utrwalający, przypuśćmy, naszą rzeczywistość, która kiedyś w latach 60., 50. była bardzo mocno obrazowana, bardzo mocno akcentowana, bardzo mocno to rozpowszechniana. Dzisiaj już ta kultura filatelistyczna, można powiedzieć, upada. Też upadają niektóre zasoby, przypuśćmy, kolekcjonerskie, które notabene spowodowane to, że historia kiedyś zasobów była o wiele tańsza, a dzisiaj naprawdę ciężko zdobyć i takie zasoby historyczne, kolekcjonerskie są bardzo drogie, w związku z tym osoby, które chcą mieć, niestety nie mają możliwości nabycia.
1: Ja dziękuję panu bardzo. Naszym gościem był dziś pan Sławomir Stefaniak, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział Mrągowo.
0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: To gratka dla miłośników historii. Mrągowscy numizmatycy wydali okolicznościowe koperty. Seria przedstawia rozpoznawalne miejsca i symbole związane z naszym miastem. To wszystko z okazji 80-lecia nadania miastu nazwy Mrągowo. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę ze Sławomirem Stefaniakiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddziału w Mrągowie oraz kolekcjonerem. U pana zaczynało się od tych znaczków właśnie. Co pan jeszcze zbierał w swoim życiu?
2: No, przede wszystkim jako tutaj patriota, jako miłośnik Mrągowa, bo w zasadzie oprócz tego, że należy do naszego Towarzystwa Numizmatycznego, jestem członkiem też Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej i jako ten, można powiedzieć, miłośnik zbieram i chciałbym jeszcze mieć dużo, dużo takich zasobów kolekcjonerskich związanych z naszymi tutaj imprezami. Konkretnie piknik country, festiwal kultury kresowej i inne wydarzenia, które można powiedzieć okrzyknięte są jako festiwalowe Mrągowo. No i też sięgam po prostu poza horyzont naszego tutaj miasta, konkretnie w kierunku Sorkwic, z uwagi na to, że tam odbywa się też Festiwal Kultury Mazurskiej, gdzie jestem współorganizatorem tej to imprezy i ta impreza też mnie, tak można powiedzieć, dopinguje do tego, żeby zbierać wszystkie informacje, jakie po prostu ukazują się w przestrzeni medialnej, w przestrzeni kolekcjonerskiej, bo zaznaczam, że festiwal też jest takim zaszczytem czy zastrzykiem, prawda, kolekcjonerstwa, bo przecież różne wydawnictwa pisane, drukowane, drobiazgi jakieś, to właśnie to jest to kolekcjonerstwo. No i w związku z tym takie zasoby związane z Festiwalem Kultury Mazurskiej w Sorkwicach też posiadam. Posiadam archiwizację właśnie tych to imprez.
1: Gdzie pan znajduje miejsce na te skarby?
2: No, to nie jest takie, można powiedzieć, obszerne miejsce, gdzie można to zgromadzić. Owszem, no, mam szafę, gdzie to wszystko trzymam i dlatego tak to przypuśćmy sobie układam, żeby po prostu no mieć satysfakcję, no bo w zasadzie kiedyś piknik country się zaczął i wracam do tego naszego tutaj festiwalu. Zaczął się w 82 roku. No i posiadam właśnie z tego okresu też pewne pamiątki. Posiadam jak gdyby cykl, który ewentualnie w naszym okresie 40 lat, prawda, tutaj 45 w zasadzie, bo to obecnie było uroczystość, można powiedzieć, 45-lecia. No a po prostu z tych pamiątek no tworzę pewną, jak gdyby, pewien zasób kolekcjonerski, gdzie ewentualnie no nie chwalę się tym, ale kiedy było 35-lecie pikniku country, to była olbrzymia wystawa w muzeum naszym tu mrągowskim, gdzie udostępniłem właśnie te pamiątki związane z piknikiem country.
1: Co wśród pana zbiorów jest dla pana najcenniejsze?
2: To, co powiedziałem, festiwalowe zasoby kolekcjonerskie, prawda, to jest właśnie też taka, można powiedzieć, miła dla mnie satysfakcja, z uwagi na to, że dowiaduję się po prostu historii tej, szukam po prostu różnych dróg, gdzie ewentualnie mam przyjemność, przypuśćmy, zgromadzenia tego. I to właśnie jest moim takim, można powiedzieć, pozytywnym akcentem, a z drugiej strony, gdybym ewentualnie chciał się z kimś podzielić, to no trudno by było gdzieś udostępnić komuś albo oddać, z uwagi na to, że no niestety kolekcjonerzy są to ludzie, którzy po prostu zbierają dla siebie. I oni po prostu pielęgnują to, pielęgnują pod kątem, można powiedzieć, satysfakcji osobowej, jak i po prostu tego, że takie historyczne po prostu akcenty są no, gromadzone w danym miejscu.
1: Czy jest coś, czego pan poszukuje? Coś, co bardzo chciałby pan mieć w swojej kolekcji?
2: No chciałbym powiększyć swoją kolekcję o jeszcze, jak już tutaj zaakcentowałem, o Picnic Country, prawda? Z uwagi na to, że niektóre historyczne, prawda, rzeczy są pokazywane gdzieś tam na boku, jak to się mówi, periodyczne są to wydawnictwa. Ostatnio ukazał się właśnie gazetka 45-lecia Pikniku Country, gazetka, którą notabene udało mi się, no jak to się mówi, zdobyć, ale też pokazał się folder, który też uzyskałem drogą, no, można powiedzieć, taką no podchodu pod organizatorów i zdobyłem właśnie, gdzie utrwalona jest informacja, no można powiedzieć, na przestrzeni 45 lat o tej naszej imprezie. I to właśnie jest głównym takim, można powiedzieć, chęcią zdobywania właśnie takich pamiątek, które no, notabene są, oczywiście ukazują się, ale one są niewidoczne czasami. Dlatego dążę do tego, żeby gdzieś usłyszałem, gdzieś widziałem, właśnie zdobyć takie pamiątki.
1: A może jakaś wartościowa moneta, którą bardzo chciałby pan mieć w swojej kolekcji?
2: No, niestety tego nie mogę powiedzieć, ale są takie monety.
1: Dlaczego które, nie może pan powiedzieć?
2: No, bo to jest taka, można powiedzieć, domena kolekcjonerska, prawda? Nie mówimy o tym, jakie mamy te monety, jakie banknoty, jakie mamy zasoby kolekcjonerskie, z uwagi na to, że to jest, no można powiedzieć, każdego naszego kolekcjonerska, no nie tajemnica, ale po prostu jest to sprawa tylko indywidualna, nie rozpowszechniamy. Owszem, rozpowszechniamy to w formie wystawienniczej, prawda, żeby osoby, które zainteresowane są właśnie tym tematem, mogły zobaczyć, jakie to są te rzeczy. A owszem, ukazuje się bardzo ciekawe, można powiedzieć, monety, banknoty też, które, no, można powiedzieć, są bardzo cenne.
1: Ale są takie monety, na które pan poluje, że tak powiem.
2: My jako kolekcjonerzy, po prostu, czy filateliści, czy numizmatyczym, mamy po prostu, jak to mówiąc szczerze, taki abonament na różne wydawnictwa związane z emisją Narodowego Banku Polskiego, bo emitentem jest Narodowy Bank Polski. I oni po prostu dla nas udostępniają właśnie takie w formie abonamentu właśnie wszystkie wydawnictwa, jakie ukazują się przez tą instytucję. I wola jest taka, jeżeli abonuję, to znaczy, że mam.
1: Zauważyłam też, że zbiera pan plakaty, tak, z różnych wydarzeń i też szuka pan takich plakatów związanych tutaj z Mrągowem, z Piknikiem Country głównie. I takie pytanie mam do pana w związku teraz z rozwojem sztucznej inteligencji i tym, że powstają grafiki wykonywane właśnie przez AI. Co pan o tym sądzi? W pana mniemaniu tracą one na wartości takiej, może nie jakości, ale wartości.
2: Oj, tu się temu nie przyglądałem z uwagi na to, że no może trafiło mi się, prawda, ostatnio takie wydawnictwo, ale po prostu twierdzę, że efekt, można powiedzieć, tej grafiki, można powiedzieć, jest imponujący dla mnie, z uwagi na to, że coś nowego się po prostu utrwala w formie wydawnictw, takich jak Pocztówka, czy Koperta Okolicznościowa, czy jeszcze inne, prawda, wydawnictwa, ale ja tym po prostu, no po prostu nie sięgam aż tak głęboko, żeby po prostu powiedzieć, a to jest przez sztuczną inteligencję wydane, czy narysowane, czy grafika jest z tego można powiedzieć pokroju. No nie, jeszcze nie wchodziłem, bo w zasadzie jeżeli chodzi o tę sztuczną inteligencję, zostało w tej chwili, można powiedzieć, mocno zaakcentowane. Są różne plakaty, są różne wydawnictwa drukowane, także ja bazuję na swoich po prostu myślach, swoich wydawnictwach, które po prostu dla mnie są, no można powiedzieć, taką miłą pamiątką.
1: Nawet te wspomniane koperty, nawet koperty wydane z okazji 80-lecia nadania nazwy miastu. Grafiki są stworzone przez mrągowskiego artystę, pana Piotra Dondajewskiego. No tutaj praca człowieka, tak, która no niejednokrotnie obecnie no musi kontrastować z pracą sztucznej inteligencji.
2: Tak, to są oryginały, które po prostu...
1: Nie do podrobienia.
2: Nie do podrobienia, to są oryginały periodyczne, pojedyncze. Piotr Dondajewski udostępnił swoją grafikę malarską do upowszechniania właśnie w postaci tych kopert okolicznościowych. Są to jego obrazy, autentyczne jego obrazy, nie stworzone przez zewnętrzną jakąś instytucję. I są to jego obrazy, które charakterystyczne są dla naszego miasta i pokazują właśnie tą architekturę naszą tutaj mrągowską, pokazują właśnie tą, no można powiedzieć, historię właściwie tej architektury, no i właśnie te tematy, które on wyprodukował, prawda, są umiejscowione właśnie na tych kopertach okolicznościowych. Nie ma tutaj, jak to się mówi, tematu, jak to się mówi, ubocznego, wziętego gdzieś tam z powietrza, czy z innych po prostu źródeł, ale to są oryginały, które Piotr Dondajewski wykonał.
1: Odnośnie jeszcze kolekcjonowania różnych rzeczy, zbierania różnych rzeczy, mam takie do pana pytanie, co na to członkowie pana rodziny? Czy im to nie przeszkadza, czy raczej wspierają pana w pana pasji?
2: No właśnie, i tu jest cały dylemat, jeżeli chodzi o temat taki kolekcjonerski, z uwagi na to, że rodzina nie jest, można powiedzieć, tak zainteresowana tym szczególnym tematem, z uwagi na to, że no, gdyby to było po prostu małe dziecko, prawda, i pomalutku zaczęło się interesować tym, no to może by po prostu brnęłoby w dalszym ciągu do jakiejś perfekcji, ale dzisiaj to po prostu, żeby komuś to przedłożyć, zaproponować, no to jest ciężka sprawa. Ja, będąc właśnie tym chłopaszkiem 10-letnim, można powiedzieć, to właśnie to było, że zacząłem się interesować tym kolekcjonerskie, filatelistycznym. No i tak można powiedzieć, tutaj na ziemi mrągowskiej przez świętej pamięci Ryszarda Bitofta zostałem zdopingowany, można powiedzieć, do jakiegoś szerszego zainteresowania kolekcjonerskiego. W związku tym podjąłem taką decyzję, żeby też się zainteresować zbieractwem monet i banknotów.
1: O swojej pasji, jaką jest kolekcjonowanie monet, banknotów i nie tylko, opowiadał Sławomir Stefaniak, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział w Mrągowie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Uwaga na barszcz sosnowskiego. Ta roślina ma silne działanie toksyczne i alergizujące. Wydziela substancję, która może prowadzić do oparzenia skóry. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Zofią Wojciechowską, hortiterapeutką. Czy barszcz sosnowskiego można pomylić z jakąś rośliną?
3: No myślę, że tutaj na tym etapie raczej nie, dlatego że po prostu jej gigantyczny rozmiar wskazuje na to, że jest ona no jakby sama w sobie, tak? Na tyle po prostu łatwa do określenia.
1: Niemniej ale liście ma podobne do innych roślin.
3: Tak, niemniej jednak ważna jest właśnie ta świadomość, tak? Że jeżeli udajemy się do lasu, to z różnych względów, nie tylko ze względu na to, że możemy spotkać tam barszcz sosnowskiego, ale należy zachować po prostu bezpieczeństwo, czyli co? Bezpieczne obuwie, ubranie, które zabezpiecza po prostu no, różne części ciała, tak? Mniej części ciała odkrytych, czapka na głowie, tak? Jakaś, nie wiem, nawet niewielka apteczka wrzucona po prostu do plecaka. Oczywiście jakiś bidon z wodą, bo to może po prostu służyć temu, żebyśmy po prostu nawet bezpośrednio po kontakcie z taką rośliną po prostu przemyli ranę. I oczywiście tutaj ważne jest to, że tak jak powiedziałam, roślina ta przypomina wyglądem koper, ma charakterystyczne białe kwiaty zebrane w dużych baldach, łodygi pokryte jeszcze raz purpurowymi plamkami, wysokość od 3 do 5 metrów, szerokość rozety liściowej 2 metry, a grubość łodygi właśnie te 12 centymetrów, więc no, jakby ze względu na samą wielkość tej rośliny, trudno jest tę roślinę z czymś innym pomylić.
1: Mhm. A jeszcze takie pytanie. Barszcz sosnowskiego, kiedy barszcz sosnowskiego jest najbardziej aktywny i niebezpieczny? To właśnie czerwiec, lipiec?
3: Tak, wtedy, kiedy jest taka specyficzna pogoda, tak? Czyli jest duże nasłonecznienie, jest wysoka temperatura, a jednocześnie pojawia się stosunkowo duża wilgotność. To możemy nawet odnieść do takich prostych obserwacji, gdy mamy rośliny u siebie w domu. Przy niektórych zjawiskach atmosferycznych nasze rośliny nawet przebywając z nimi w domu, możemy zauważyć, że gdzieś na przykład na liściach gromadzi się kropelka wody. Pewnie Państwo niejednokrotnie, szczególnie wielbiciele roślin, zauważyli, że Wasze rośliny nawet, mimo że nie są wystawione poza sferę Waszego domu, reagują na odpowiednie, nie wiem, ciśnienie atmosferyczne, na wilgotność powietrza w domu, czy też na zewnątrz. I również bardzo podobnie te rośliny, czyli barszcz sosnowskiego, reagują na tego typu po prostu zjawiska. A teraz, jeżeli jeszcze Państwo w kontakcie zauważyliście takie objawy, jak nudności, wymioty, bóle głowy, obrażenia układu oddechowego, obrażenia oczu, to trzeba po prostu bezpośrednio również skontaktować się ze służbami medycznymi, bo może to oznaczać, że mogło nawet dojść w kontakcie z takimi roślinami do wstrząsu. Także to nie jest, znaczy ta nasza rozmowa nie ma na celu Państwa przestraszyć, ale po prostu jakby przygotować do tego, że w różnych okolicznościach, w różnych środowiskach spotykamy nie tylko zwierzęta, które mogą stanowić dla nas zagrożenie, ale również dobrze jest wiedzieć, że na swojej drodze możemy spotkać takie rośliny, które warto znać, oznaczyć, poinformować innych i zachować po prostu
1: tak, no i warto o tym mówić, bo właśnie ta wiedza może nas uratować.
3: Dokładnie.
1: Kiedy wiemy, że to jest niebezpieczna roślina, to po prostu nie będziemy się do niej zbliżać. Jest specjalna mapka, na której można to stanowisko występowania barszczu sosnowskiego zgłosić.
3: Dlatego też warto do tego plecaka, oprócz właśnie wody, małej apteczki, nawet wziąć ze sobą zwykły krem z filtrem. On też pomaga uchronić się przed oparzeniami. Po prostu skórę nieco natłuszczamy i wtedy łatwiej jest nam po prostu zmyć różne szkodliwe substancje, nazwijmy to w ten sposób. Dlatego też no, po prostu warto zachować ostrożność na terenie leśnym, tam gdzie przebywamy.
1: Wiele stanowisk zostało zgłoszonych odnośnie występowania barszczu sosnowskiego. Z tej mapki wynika, że właśnie na południu Polski jest dużo więcej albo dużo po prostu więcej zgłoszeń.
3: Tak, bo one też... na początku, mówię o tych roślinach, na początku były poddawane różnym badaniom eksperymentalnym w takich ośrodkach.
1: I one
3: właśnie,
1: na początku tak, trafiły zostały tam, sprowadzone na południe
3: Polski. Tak, trafiły
1: na
3: tam na przykład do takich ośrodków badawczych związanych z południową Polską, Wrocław, i stąd były po prostu taką rośliną, którą starano się zasiedlić w miejscach, gdzie no, proponowano mieszkańcom intensywną gospodarkę, taką hodowlaną. Stąd te rośliny nie występują w takich uprzemysłowionych terenach, a zaczęto po prostu je stosować tam i uprawiać w takich miejscach, jak na przykład nawet nasze Mazury, czyli gdzie występowały tak zwane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, nastawione na intensyfikację produkcji rolnej pod względem hodowli, jak również uprawy roślin, różnorodnych roślin pastewnych.
4: Stanowisko występowania Barszu Sosnowskiego zgłoszone zostały na terenie powiatu mrągowskiego. Gmina Sorkwity otrzymała dofinansowanie na likwidację, bo na terenie gminy Sorkwity najwięcej tego Barszu Sosnowskiego, tej rośliny występuje, ale też między innymi właśnie Kosewo, Jora Wielka, ale także Marcinkowo.
3: No tam widziałam, że Piecki, Marcinkowo,
4: tak,
3: także
4: takie zgłoszenia były, może one niekoniecznie są zbadane i zweryfikowane.
3: To znaczy tak, ta mapka, która jest na stronie właśnie tego głównego inspektora sanitarnego, ona funkcjonuje w ten sposób, że jeśli jest zgłoszenie, to oczywiście jeżeli to by była jakaś dokumentacja fotograficzna, tak? No po prostu dbajmy o swoje bezpieczeństwo, a jeśli są tego typu środki, to dobrze by było te środki po prostu wykorzystać, ze względu na to, że wykorzenienie samodzielne tej rośliny jest niezwykle trudne i przebywa w dosyć takim długim okresie czasu. Czyli nawet jednorazowe wycięcie, usunięcie tych roślin nie zapobiega nie temu ze względu właśnie na długotrwałość, żywotność nasion i po prostu plenność tej rośliny, tak? Czyli jest to po prostu bardzo ważne.
4: Bardzo odporna roślina, tak, i bardzo inwazyjna.
3: I bardzo inwazyjna. Dlatego też po prostu bardzo ważne jest to, byśmy my mogli informować siebie wzajemnie o miejscu występowania tej rośliny, żeby po prostu skutecznie dzięki tym środkom można było tę roślinę wyeliminować w sposób bezpieczny dla wszystkich mieszkańców.
4: Co zrobić, kiedy zetkniemy się z taką rośliną?
3: No tak jak wspomniałam, jeśli zetkniemy się z taką rośliną i zauważymy, że mamy na przykład jakieś objawy, czyli takie swędzenie na skórze, bo to dosyć szybko się pojawia ze względu właśnie na niezwykłą taką aktywność tych olejków eterycznych, musimy po prostu przemyć ranę, przemyć po prostu skórę wodą, najlepiej właśnie wodą z mydłem, ale też polecam Państwu nawet jakąś niewielką ilość takich najprostszych, domowych medykamentów, czyli po prostu wodę z octem, żeby nawet na każdą wyprawę zabrać nie tylko wodę do picia, ale nawet niewielki aplikator wody z octem, ponieważ woda z octem dosyć szybko usuwa różnego rodzaju właśnie tego typu szkodliwe substancje. No i przede wszystkim nie dotykać tej rośliny, nie zrywać tej rośliny, szczególnie gołymi rękami, tak? Jeżeli po prostu mamy takie objawy, to tak jak powiedziałam, przemywamy skórę. No i oczywiście, jeżeli nastąpią takie poważniejsze objawy, no to trzeba wziąć pod uwagę, że zgłaszamy się do lekarza, informując go o tym, że na przykład mieliśmy kontakt z taką rośliną. Dlatego też po prostu przebywanie w pobliżu tej rośliny, no wymaga tego, by chronić skórę i drogi oddechowe.
4: Tak, i konsekwencje mogą być dużo poważniejsze u osób, które na przykład są uczulone na pyłki i olejki eteryczne tego typu, bo mogą wywołać wstrząs anafilaktyczny.
3: Tak, ale ten wstrząs taki najgroźniejszy jest dla dzieci ze względu na delikatność skóry i ze względu na to, że jednak osoba dorosła no na wyższym jakby poziomie, tak, może mieć kontakt z tą rośliną, a dzieci, można powiedzieć, że w zasadzie ze względu na to, że roślina może mieć 3 do 5 metrów, jakby wchodzą w ogóle pod powierzchnię liści. I nawet jeśli teraz Państwo sobie wyobrażą, że takie dziecko jest pod taką rośliną i nawet lekki wiatr powoduje, że po prostu te olejki eteryczne, jakby wszystko to, co znajduje się wokół tej rośliny, po prostu opada bezpośrednio na całe ciało dziecka, łącznie z głową i przechodząc w dół. Więc w związku z tym najbardziej niebezpieczne i najbardziej zagrażające życiu i zdrowiu w kontakcie z rośliną jest po prostu dziecko.
4: A co ze zwierzętami? Czy zwierzęta też są tak narażone na działanie tej rośliny?
3: No tutaj akurat jeśli chodzi o zwierzęta, to może mniej, dlatego że no mają futro. Tak? Więc
4: tak,
3: to jest po prostu naturalna ochrona. A ponieważ też tą roślinę sprowadzono jako swego rodzaju paszę, dlatego też po prostu przeżuwacze tę roślinę są w stanie spożywać, tak? Czyli po prostu kopytne, bo tę roślinę spożytkowano do hodowli. Więc jednym, powiedzmy, z takich elementów jest wypas kóz, czy też po prostu zwierząt, które są w stanie zjadać tę roślinę. No ale jeśli to są obrzeża rowów melioracyjnych, i wzdłuż ścieków wodnych, to mogą sobie Państwo wyobrazić, że to są jednak mimo wszystko takie miejsca, gdzie nie wchodzą takie zwierzęta gospodarcze, tak? Dlatego też w tych miejscach ta roślina po prostu znalazła sobie taką specjalną sferę do swego samoistnego odradzania się i właśnie rozmnażania. Dlatego jest to naprawdę bardzo, bardzo trudny temat.
4: Niemniej jednak bardzo groźna roślina, na którą należy uważać. No i teraz właśnie czerwiec to jest taki moment, kiedy ona zaczyna kwitnąć.
3: Tak, zaczyna kwitnąć, no i później wytwarza nasiona, tak? Czyli w sensie takiego podejścia teoretycznego do tej rośliny, przechodząc do praktyki, będzie to taki moment, kiedy po prostu w myśl tego programu należy tę roślinę usuwać z naturalnego środowiska. Aczkolwiek ze względu na rozwój tej rośliny, najbardziej chyba niebezpiecznym miesiącem będzie lipiec, ponieważ powierzchnia liści będzie największa. No i w związku z tym, że temperatury w lipcu i sierpniu będą powodowały, że jednak te związki olejków eterycznych w tej roślinie będą miały możliwość najszerszej absorpcji.
4: Jeżeli barszcz sosnowskiego zobaczymy na terenie miejskim lub gminnym, to wiadomo, że usunięcie zlecone jest odpowiednim służbom. A co jeżeli ta roślina znajduje się na terenie prywatnym?
3: W zasadzie można powiedzieć, że od 2011 roku zostały wdrożone różnorodne przepisy, które mówią o tym, że jest to roślina inwazyjna i roślina, która jest zabroniona w jakikolwiek sposób do rozmnażania na jakimkolwiek terenie. Więc generalnie można powiedzieć, że nie powinna ona występować na terenie miejskich ogródków, czy też ogródków prywatnych, ponieważ jest generalnie zakaz rozprzestrzeniania tej rośliny. To jest jakby po pierwsze. Jeśli w naszym otoczeniu, gdzieś na naszym terenie zauważymy taką roślinę, no to najlepiej po prostu tę roślinę wykorzeniać w jak najkrótszym czasie i w takim momencie, kiedy ta roślina jeszcze się w naszym ogrodzie nie rozprzestrzeniła. Dlatego po prostu zachowajmy też taką bezpieczność. Wydaje mi się, że to jest niewielkie prawdopodobieństwo, by ta roślina była na terenie takich prywatnych ogrodów.
4: Trudno pomylić barszcz sosnowskiego z innymi roślinami, ze względu na to, że jest bardzo duży, i same te liście też są
3: dużych rozmiarów. Aczkolwiek pani redaktor...
4: Ja myślę o takiej roślinie. Jest taka roślina, która jest trochę podobna. Arcydzięgiel.
3: Tak, arcydzięgiel jest nieco podobny, ale tak jak powiedziałam, one się różnią rozmiarami. Dlatego z arcydzięglem nie za bardzo można tę roślinę pomylić, bo rozmiary są naprawdę dużo, dużo mniejsze. Ale tutaj pani jeszcze, chciałam wejść jeszcze w słowo i powiedzieć o tym, że faktycznie był taki moment, kiedy tę roślinę sprowadzano do ogrodów botanicznych jako swego rodzaju taką roślinę pokazowo, tak? Ze względu na jej takie specyficzne rozmiary, olbrzymie kwiatostany, takie typu właśnie koper, baldach. I co ciekawe, właśnie ta roślina była podziwiana ze względu na właśnie taką swoją specyficzną żywotność, wielkość.
4: Ale nie szkodziła
3: urodę
4: innym roślinom wokół, które rosły?
3: Znaczy stosowano tę roślinę jako taką roślinę jednostkową, pokazową i wokół niej tak naprawdę nie powstawały inne rośliny. I to jest może taka ciekawostka, tak? Że w momencie, kiedy jeszcze nie znano, jak ta roślina jest inwazyjna i groźna dla naszego otoczenia, to była ona swego rodzaju taką pięknością w różnorodnych ogrodach botanicznych, ogrodach nawet prywatnych. Bo tu pani wspomniała, czy można taką roślinę znaleźć w ogrodzie. Tak, bywało dawniej tak, że ona stanowiła wyjątkowy okołas wśród hodowców różnorodnych, takich nazwała egzotycznych roślin, ponieważ pochodząca właśnie z Kaukazu, tak, czyli taka roślina, którą nawet hodowcy mogli się szczycić, nie wiedząc o tym, że może być ona groźna dla ich otoczenia.
4: Na tym będziemy kończyć. Dziękuję pani serdecznie. Naszym gościem była dziś pani Zofia Wojciechowska, prezeska Instytutu Zdrowia i Hortiterapii oraz Stowarzyszenia Zielone Dzieci, a także hortiterapeutka.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Justyna Malinowska, witam, cześć. W Mrągowie działa koło warmińsko-mazurskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Członkowie koła włączają się w organizację działań społeczno-kulturalnych. Między innymi organizują wystawy, spotkania autorskie, wystawy rysunku prasowego oraz spotkania okolicznościowe. O roli mediów w życiu lokalnej społeczności mówi Mateusz Kostakowski, prezes warmińsko-mazurskiego oddziału SDP, który jest jednocześnie przewodniczącym mrągowskiego koła. Z jakimi problemami borykają się obecnie media lokalne?
5: Oj, nie wiem, czy państwo mamy dwie godziny, żeby poświęcić tutaj całą dygresję, całą rozmowę na ten temat. Trzeba było zdecydowanie zrealizować. Postaram się nie być taki pesymistyczny, bo tu jest wiele aspektów, które należałoby w tym momencie spojrzeć i omówić. Natomiast w tej chwili wybieliłem jakby dwa aspekty mimo wszystko, także niektóre państwa sobie poradziły, na przykład kraje skandynawskie są w jakiś sposób te media lokalne dofinansowane. Tutaj w Polsce czegoś takiego nie ma i w zasadzie walczymy o byt i walczymy o przeżycie, tak. My jako Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich chyba blisko 10 lat temu, że nie chcę jakby podawać konkretnej daty, stworzyliśmy sobie taką mapę mediów naszego województwa, jest cała książka poświęcona temu zagadnieniu. W zasadzie można powiedzieć, że 3/4 tych mediów już lokalnych nie istnieje. Oczywiście na kanwie tych gruzów powstały też inne media, inne inicjatywy, natomiast trzeba sobie stanowczością powiedzieć, że są na przykład takie powiaty, też na skalę naszego województwa, gdzie tych mediów lokalnych po prostu nie ma. Media lokalne upadły, to jest bardzo duży problem. Na kanwie tego problemu powstają media samorządowe, które służą często celom bardziej propagandowych niż informacyjne, więc to jest następny gdzieś ten taki aspekt takiej kanibalizacji trochę mediów lokalnych. Natomiast to jest też taki problem, myślę, że tożsamościowy, to znaczy jak ktoś pamięta, a mam wielu bardzo doświadczonych dziennikarzy, którzy pracowali czy w latach 80., czy 90., czy nawet wcześniej w Polsce, to kiedyś ten zawód dziennikarza cieszył się estymą, że przedstawiając się jako dziennikarz, w zasadzie wszędzie można było wejść, wszystko można było załatwić od razu.
4: Z takim szacunkiem byli odbierani dziennikarze.
5: Tak, to z automatu, nie każdy mógł być dziennikarzem i przez to z automatu mieliśmy pewien autorytet, który troszkę utraciliśmy też na własne życzenie, to trzeba sobie śmiało powiedzieć.
4: No właśnie, ale co się stało? Dlaczego teraz to się zmieniło? To tak naprawdę media wpłynęły na to.
5: Media wpłynęły na to, też w ogóle zmieniła się rzeczywistość, więc w zasadzie mamy takie zjawisko chociażby jak dziennikarstwo obywatelskie. Każdy może być, każdy nawet nie może być, ale każdy jest twórcą treści czy w internecie, czy też w innej przestrzeni, więc każdy się trochę wyspecjalizował i też mamy takie zjawisko jak celebryci nawet. To
4: mamy ekspertów w wielu dziedzinach, każdej dziedzinie.
5: Tak, i w zasadzie można powiedzieć, że jedna osoba przebiera się codziennie w inną funkcję i specjalista od wszystkich, ale to tak trochę domena, trochę sportowa, mentalna też Polaków, że my się znamy po prostu na wszystkim, oczywiście to tak żartobliwie mówiąc, natomiast trochę zniknął taki status nawet, czy radiowy, czy w ogóle, bo są takie jeszcze specjalizacje medialno-dziennikarskie, na przykład dziennikarstwo polityczne, czy dziennikarstwo sportowe, myślę, że to są takie dwie pod tym względem tożsame specjalności, że dziennikarz staje się autorytetem właśnie w jakimś tam aspekcie, że słuchamy konkretnego dziennikarza, bo zgadzamy się na przykład z jego poglądami. To tutaj, jeżeli chodzi o dziennikarstwo sportowe, to też ktoś interesuje sportem, no to ma swoich wybranych dziennikarzy często, którzy mają jakąś tam swoją po pierwsze tożsamość, a po drugie mają swoją widownię, tak? To chociażby czy Tomek Ciąkała, jakby tutaj nie chcę wymieniać, ale chociażby to jest taki chyba ewenement polski, że on wykształci sobie całą swoją społeczność i w tej chwili skupia się na swojej działalności dziennikarsko-internetowej, na swoim kanale na YouTubie i zrezygnował tutaj z innych mediów jakby na potrzeby tego, co robi w tej chwili. Więc to jest taki aspekt, a poza tym to też trzeba sobie powiedzieć też o trochę innej rzeczy, której trochę w Polsce unikamy, a media, czy Stowarzyszenie Mediów Lokalnych, czy inne też stowarzyszenia, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jako tak się chyba nie wypowiadało za bardzo w tej przestrzeni, za bardzo. Nie, niestety, a ja chętnie to w tym momencie zrobię. To znaczy, stajemy się też niewolnikami takiej monopolii treści, czy monopolii nowych mediów, bo te duże koncerny medialne, czy typu Facebook, typu Twitter, teraz X, czy wielu innych tak właśnie przestrzeni, ma jakby te reklamy i nie do końca się chcą chętnie dzielić z tymi mniejszymi mediami. Troszkę się Google jakby pod tym względem zmieniał, trochę ma te wsparcie AdSense, ale to też nie jest jakby jeszcze ta skala mimo wszystko, więc tutaj też media w tej chwili się łączą ze sobą i smutne niestety jest też to, że powstało stowarzyszenie takich wielkich mediów, zbierających te największe koncerny w Polsce, które bardziej skupiały się na tym, żeby walczyć na swoje potrzeby, a nie na potrzeby wszystkich mediów. Wydaje mi się, że to też warto podkreślić, że mimo, że są różne media, że są różne media ideologiczne od prawa do lewa, to w zasadzie wszyscy powinniśmy działać w jednym imieniu, po to, żeby pozyskiwać odbiorców, żeby walczyć wspólnie o to przetrwanie, i mamy też wspólne interesy, o które po prostu warto dbać, niezależnie od tego, czy ma się odbiorców na poziomie 50 tysięcy w skali miesiąca, czy kilku milionów, jak to przy okazji tych największych mediów.
4: O działalności Mrągowskiego Koła i problemach dzisiejszych mediów lokalnych mówił Mateusz Kosakowski, prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. A teraz zupełnie inny temat, ale też bliski mieszkańcom powiatu mrągowskiego. Chodzi o grzyby jadalne i niejadalne, a przede wszystkim te, które najczęściej można spotkać na Mazurach. O tym, kiedy pojawiają się pierwsze grzyby i jakie grzyby występują na Mazurach, mówi Wiesław Rydzyński z Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Które grzyby należą do najbardziej popularnych na Mazurach?
6: Najbardziej popularne to są te, których akurat najwięcej jest, bo taką radością każdego grzybiarza to jest to, żeby pójść do lasu, nazbierać tych grzybów, chociaż uważam, że pójście do lasu to nie powinno tylko polegać na zbieraniu grzybów. Trzeba mieć świadomość, że idziemy pooddychać, zrelaksować się, porozmawiać nieraz ze sobą, jeżeli je się samemu. Ja zresztą preferuję zbieranie samemu, bo wtedy bardziej się skupiam na grzybobraniu, a nie na tym, żeby kogoś pilnować. No i wracam do zadanego przez panią pytania. Najwięcej jest kurek. To są bardzo odporne grzyby. One żyją w symbiozie z wieloma gatunkami. Ze świerkiem, z brzozą i sosną. A niektóre, na przykład już maślak strojny, to tylko żyje w symbiozie z modrzewiami. Nigdzie żaden jakby inny gatunek drzewa nie chce go przyjąć. No niedługo się zacznie wysyp kołpaków, tych tak zwanych turków. Też są wartościowe grzyby. No i większość czeka na podgrzybki. Nie wspomnę o prawdziwkach. Teraz pojawił się jakby taki wysyp tych grzybów, no ale inny świat, oprócz człowieka, też je lubi, owady.

0: osaka, to też jest jakby z rodziny tych samych grzybów, tylko że rośnie w osikach. Wyjątkowo mało było smarzów.
1: Ale ciężko też znaleźć.
0: No trzeba znać miejsca i upodobania. Tu wspomniałem o tym, że lubię sam chodzić na grzybobranie najbardziej, bo wtedy kieruję się nie tylko znajomością miejsc, ale na przykład w lasach nieznanych mi, to kieruję się no, trochę wzrokiem, patrzę na gatunki drzew i wtedy tak wiążę gatunki drzew z ewentualnym występowaniem grzybów. I to się sprawdza.
1: Na stronie sanepidu w 2024 roku pojawiła się informacja o muchomorze czerwonym, że to taka niebezpieczna moda, tak. Bo Polacy zaczęli wybierać się do lasu na grzyby, żeby zbierać czerwone muchomory. Czy jadł pan kiedyś takiego muchomora?
0: Nie, tylko czerwonawy, który znacznie inaczej wygląda, a ten jest zbierany, bo on ma jakieś tam troszkę takie własności, jakieś halucynogenne po wysuszeniu. W każdym razie nie jest to grzyb tak trujący śmiertelnie, jak wspomniany wcześniej muchomór sromotnikowy. Nawet moja babcia, która no, z różnych powodów znalazła się kiedyś w czasie wojny na terenie Niemiec i już w czasach wyzwolenia przyszli Rosjanie, rzucili na stół tych muchomorów czerwonych i mówią, dawaj, żeby zupę robić. A babcia mówi, panowie, a wy się potrujecie. Ale okazuje się, że to grzyb, który powiedzmy po dwóch, trzech wygotowaniach można jeść.
1: Tak, słyszałam o takich osobach, które właśnie gotują kilkukrotnie muchomory czerwone i później je jedzą. Nie wiem, jak smakują, ale tak, jeżeli chodzi o grzyby, których najwięcej jest na Mazurach, które są bardzo popularne na Mazurach, to oprócz tych grzybów jadalnych, to właśnie niejadalne muchomory czerwone, to też właśnie bardzo łatwo je spotkać. Na każdym kroku praktycznie są.
0: Tak, ale też jest ich mniej. Jednak ta susza, taka globalna, która coraz częściej przewija się i przez lasy, nie sprzyja grzybni. A grzybnia, no, ma swoje wymaganie po prostu. Ona w tak ścisłej symbiozie jest z drzewami. Jeżeli wyda owocniki, no to tylko w określonych warunkach.
1: Kiedy na Mazurach rozpoczyna się sezon na grzyby?
0: Dla grzybiarzy, troszkę orientujących się w temacie, to już od wczesnej wiosny, kiedy pojawia się na przykład pięknie wyglądająca czarka czerwona, takie, albo później no, wspomniany właśnie smarc, pieszczenica również olbrzymia. Też, co prawda, niedopuszczona do handlu jest, ale na własny użytek można ją zbierać i jeść, dlatego że ona ma w sobie związek trujący, ale który ulega szybko hydrolizie w połączeniu z wodą, a i przy wysuszeniu też.
1: Kurki, takie popularne grzyby właśnie, już tak. Wspomniane kurki. Kiedy taki największy sezon na kurki się rozpoczyna? To jest lipiec czy już w czerwcu?
0: Tak trudno ustalić dokładnie jakąś datę. Trudno jest to ustalić, bo to mówię, to zależy od uwarunkowań pogodowych. Ale już kurki zaczynają się już w czerwcu, można niejednokrotnie znaleźć. I to są najbardziej długowieczne, jeżeli chodzi o sezon, długowieczne grzyby, no bo można je znaleźć aż do późnej jesieni. Co prawda już rzadziej, ale występują.
1: I one są też odporne na pasożyty, na różne...
0: Tak, czasami w tego grzyba nie wnikają owady, które składają jajeczka, potem jest wyląg tych małych gąsienic, tych robaczków. Czasami wchodzą drutowce, takie żółtawe owady, a to też jest rzadkość. Chociaż zdarzyło mi się któregoś razu, że prawie wkroiłem do zupy. Przepraszam, a czy można przy tej okazji zaapelować do ludzi, którzy chodzą do lasu? Mhm. Często chodzę i widzę, zwłaszcza tam, gdzie jest jakieś miejsce dojazdowe, że jest to po prostu śmietnisko, że ludzie tak bezmyślnie przy tej okazji zatrzymania się w ładnym miejscu wyrzucają to, co w samochodzie no, szpeci. No, na pewno każdy śmieci, ale mówię, ludzie powinni nauczyć się takiego obowiązku, a przede wszystkim wspólnego życia z przyrodą. Czuć się jej

0: częścią składową. Jeżeli chodzi o grzyby, też apelowałbym, żeby nie być za pazernym, żeby na przykład jak kurki, no właśnie to dotyczy często kurek, jeżeli pojawi się wysyp tych grzybów, a często one są takie malutkie, żeby je zostawić. Jak jeden drugiemu zostawi, to będzie to zdrowe działanie.
1: O grzybach występujących na Mazurach mówił Wiesław Rydzyński, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, także pasjonat grzybobrania.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.

0: magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Po raz drugi w Mrągowie zagościł Undercover Festival. Wydarzenie wypełniło mrągowski amfiteatr nad jeziorem Czos po brzegi. Justyna Malinowska, zapraszam. O tym, czym właściwie jest Undercover, mówi Łukasz Drozdziel, organizator wydarzenia.
2: Witam wszystkich słuchaczy Meloradio. Undercover Festival jest największym w Europie Środkowej festiwalem tribute bandów. I tribute bandy to są zespoły czy artyści, którzy idealnie odtwarzają twórczość i sceniczny show jakiegoś oryginalnego artysty, takich jak Amy Winehouse czy George Michael. W niektórych przypadkach nieżyjących lub po prostu artystów, którzy są bardzo sławni i których repertuar jest legendarny. Nasi artyści pochodzą z Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii i mamy jednego artystę z Hiszpanii. Lucy Rose, która wciela się w Britney Spears z Wielkiej Brytanii. Katie Cowie jako Taylor Swift również z Wielkiej Brytanii. Tania Alboni, która jest świetną wykonawczynią twórczości Amy Winehouse z Hiszpanii. Następnie Guns N' Roses, który jest najlepszym tribute bandem Guns N' Roses na świecie. Kilkakrotnie grał z oryginalnymi członkami Guns N' Roses w Los Angeles, kiedyś wystąpił ze Slashem na przykład. Potem mamy ze Stanów Zjednoczonych Melissa Totten, która jest genialną Madonną, Jeff Dingle, który jest świetnym odtwórcą Bruno Mars. Niektórzy koncert nasi fani mogą pamiętać sprzed 3 lat, kiedy wystąpił w naszym festiwalu w Polsacie jako Bruno Mars. Oraz Andrew Browning, który jest świetnym odtwórcą George'a Michaela. Dla przykładu powiem, BBC pośmiertnie nagrało film biograficzny o George'u Michaelu, w którym on grał główną rolę i również wystąpił w teledysku George'a Michaela Ask, cover Stevie'ego Wondera, w którym wystąpił z Mary J. Blige i George'em Michaelem. Także są artyści topowi, są artyści, którzy mają stempel aprobaty oryginalnych artystów, przyjaźnią się albo z samymi artystami w przypadku, kiedy żyją, lub z nich spadkobiercami. Gwarantowany świetny show.
3: Mrągowo Undercover Festival 2026. Po raz drugi właściwie, bo
4: tak, druga
3: edycja w ubiegłym roku była premiera. Ja mam przyjemność rozmawiać z Paulą, która jest menadżerką, która jest współorganizatorką naszego wydarzenia. I tak właśnie wcześniej powiedziałaś mi o tym, że Mrągowo ci urzekło, że jesteś zachwycona, tak zrozumiałam, tym miastem. Może powiesz coś więcej?
4: Tak, przede wszystkim amfiteatr jest pięknym obiektem, który urzeka, było to jezioro, te zachody słońca, to, że to jest jednak małe miasteczko, dużo zieleni, więc naprawdę to miejsce ma swoją historię, swoją duszę, więc jak się wchodzi do niego, to po prostu czuć, wczoraj tu grała Maryla, dzisiaj jest Undercover, kolejne dni będą inne wydarzenia i po prostu robić festiwal w miejscu, które jest zdecydowanie sercem Mazur i Warmii, jeśli chodzi o ilość wydarzeń, tak nie mam wrażenia, że jakby od dziecka pamiętam, kiedy w telewizji oglądało się kabarety czy inne takie eventy i to zawsze było właśnie amfiteatr w Mrągowie. Więc zawsze chciałam, w zeszłym roku przy okazji Undercover byłam tu pierwszy raz, no i zdecydowanie wiedziałam, że tu wrócę. A połączenie tych postaci, które się pojawiają podczas naszego festiwalu właśnie z tym miejscem naprawdę jest magiczne.
3: Na pewno jest magiczne. W ogóle organizacja wydarzeń, festiwali w Mrągowie, no to nie jest taka prosta sprawa tak naprawdę zachęcić ludzi.
4: W zasadzie przede wszystkim pokazaniem tego, że to nie jest artysta, który po prostu wychodzi, czyli to nie jest pani w sukience wieczorowej, która odśpiewuje czyjeś piosenki. Jest to po prostu zero kiczu, o może 100% prawdy zero kiczu, bo te osoby czują dokładnie muzykę i cały performance tych artystów, które wykonują. Większość z nich robi to po 20-30 lat swojego życia, to jest jakby ich zawód, czyli coverowanie, bycie sobowtórem tych artystów. Gdzieś w Stanach oraz w UK-u to są wielkie festiwale, które trwają ileś dni, gdzie przychodzą tłumy i bawią się i bardzo chcieliśmy to przynieść tutaj do Polski. Nie jest to łatwe, bo ludzie jeszcze nie znają po prostu tego typu muzyki, ale myślę, że z edycji na edycję jest coraz łatwiej, że każdy, kto przyjdzie i zobaczy to na żywo, to faktycznie poczuje to flow, że jakby to nie jest udawane. Tutaj nie czuć się jakby żadnego udawania, to jest po prostu fajna impreza, gdzie jest świetna energia i są kostiumy, są profesjonalne make-upy, są profesjonalnie robione peruki, które odwzorowują dokładnie tych artystów, więc zobaczyć na przykład na żywo George'a Michaela, którego już nigdy nie zobaczysz, albo Amy Winehouse, której nigdy nie zobaczysz, a poczuć ją tak naprawdę, to jest coś niesamowitego, że można coś takiego zrobić i że można poczuć po prostu tak, jakby się naprawdę było na dużej scenie gdzieś tam kiedyś na ich koncertach jeszcze jak żyli.
3: O to chciałam zapytać, bo gdzieś na zachodzie ta forma rozrywki jest znana, a tutaj no, w Polsce mniej znana, a tym bardziej w Mrągowie na Mazurach, no drugi raz gości tak naprawdę, więc no, ludzie muszą to poznać.
4: Tak, no to trochę to jest tak z każdą nowością, że na początku Polacy są ostrożni z tym, żeby zaufać, żeby pokazać, żeby wejść, żeby dać się zachęcić, a jednak potem jak już poczują, to gdzieś tam są odważni w tym pójściu do przodu, więc mam nadzieję, że za kilka lat będzie to takim stałym festiwalem, nie wiem, nie mogę powiedzieć, że pokroju country, bo to już ma 45 lat jakby swojej historii tutaj w tym miejscu, ale że będzie się próbowało wpinać właśnie w taką historię, żeby to po prostu gdzieś zasiało, to ziarno już zostało zasiane, teraz jakby trzeba to wykiełkować i mam nadzieję, że większość osób, które śpiewa bardzo głośno, tańczy, robi zdjęcia sobie z tymi wymarzonymi idolami, przypomni sobie o tym znowu za rok, że chciałoby na przykład zobaczyć jeszcze tego artystę, albo tego. Na większość takich normalnych koncertów pełnometrażowych danych artystów, większość z nas nie jest w stanie sobie pozwolić, bo oni nawet do Polski nie przyjeżdżają, więc jakby zobaczyć ich na jednej scenie, 7 takich artystów, takich zespołów, bandów, no to jest coś niesamowitego, żeby jednak zaśpiewać wszystkie hity naszego dzieciństwa, no bo kto nie śpiewał Britney, nie oszukujmy się, albo kto nie śpiewał Madonny tej starej i George'a Michaela, kto nie spędza świąt z George'em Michaelem, no po prostu te wszystkie utwory są tak nostalgiczne, tak bardzo emocjonalne, że mam nadzieję, że one po prostu uzależnią, że pokażą, że to jest fajna impreza po prostu, nie? Że jakby można bawić się na takim festiwalu i naprawdę mieć z tego fun. I że jakby muzyka nowoczesna i popularna również może się przebijać właśnie w takim charakterze, że jakby każdy festiwal ma swoich fanów i swoich jakby nie fanów, bo nie chcę mówić, że wrogów, bo to nie o to chodzi, tylko jakby chodzi o to, że dlaczego człowiek miałby nie skorzystać jakby z takiej okazji, żeby właśnie spełnić swoje marzenia, bo to jest trochę tak, że patrzy się w oczy wielu ludzi i widzi te łezki, takie wzruszenia, że jednak to dzieciństwo, to nostalgia, właśnie jakieś fajne wspomnienie, może melodia z wesela swojego, może pierwszy taniec, może tego typu sytuacje, nie? Po prostu tutaj tak dużo się dzieje na tej scenie właśnie takich hitów, że ciężko się oprzeć.
3: Czy Mrągowo to jest dobre miejsce i właściwe miejsce, myślisz, na Mazurach, na mapie Mazur, dla organizacji właśnie takiego festiwalu, jak myślisz, po tej drugiej edycji?
4: Wiadomo, że zawsze łatwiej jest sprzedać imprezę i jakby zrobić w ogóle imprezę w dużym mieście, gdzie dostęp do wielu rzeczy jest po prostu na miejscu, a do takiego Mrągowa trzeba bardzo dużo rzeczy przywieźć, tak? Czy, nie wiem, ciężej jest się chociażby dostać, w sensie transport jest cięższy, bo tutaj nie lata bezpośrednio żaden samolot, ale myślę, że to w jakiś sposób też artyści reagują na to, gdzie grają, czyli jakby jak widzą to jezioro właśnie, to otoczenie, to, że tutaj jest tak zielono, że ludzie się do nich uśmiechają, że chcą sobie robić zdjęcia, że każdy mówi hi, że jakby z daleka krzyczą za nimi na przykład Britney, Britney, albo ogólnie po prostu, że no, ta bliskość człowieka jest tutaj bardzo wyczuwalna i odczuwalna, że jednak w małym mieście zawsze jest tak bardziej swojsko, tak bardziej otwarcie, myślę, tak nie wiem, łatwiej się odnaleźć, nie ma tej takiej tego zimna takiego dużego miasta, nie? Tak mi się wydaje, poza tym tutaj nie ma czegoś podobnego. Bo jak się popatrzy tak przez cały rok tutaj w program festiwali i eventów, to nic, co jest jakby podobnego, prawda? Jakby tutaj...
3: Tak, dokładnie. Mamy Mazurską Noc Kabaretową, czyli kabarety, tak. Nie country, wiadomo, znany w całej Polsce, który od ponad 40 tak lat tutaj się odbywa. Festiwal Kultury Kresowej i wiele innych, czyli nawet... deweloperowy, czyli wiele różnych rodzajów rozrywki, a tutaj coś innego. Coś innego, coś nowego, coś, co ludzie muszą poznać i chyba udaje się zaszczepić trochę taką formę rozrywki tu.
4: No, druga edycja i drugi raz amfiteatr nie świeci pustkami, zdecydowanie wręcz odwrotnie. Widać, że ta chęć była i mimo to, że w zeszłym roku to była bezpłatna impreza, w tym roku nie, to nie możemy powiedzieć, żeby to przeniosło się na frekwencję czy na to zainteresowanie, bo od dawna już ludzie dzwonią, pytają, od dawna pisali maile i jakby zadawali pytania, jak to będzie wyglądało, co to będzie tak naprawdę, więc ta ciekawość jest. Ta ciekawość jest i o dziwo nie tylko w młodych ludziach, tylko właśnie bardzo zaskakujące było to, jak dużo seniorów się pyta o to, żeby przyjść i posłuchać. Bo jednak tak myślę, tak wracając na przykład do mojego dzieciństwa, moja mama i moja babcia słuchały ze mną Britney Spears, czy nie wiem, no zdecydowanie George Michael to jest jakby generalnie no, ten temat młodości także mojej mamy, w sensie tej takiej jej najlepszych lat, więc
3: tutaj... Ale młodzież też zna.
4: Tak, i właśnie o to chodzi, że to są takie utwory i tacy artyści, których śpiewają wszyscy, no bo Gansów śpiewa i 70-letni, nie mogę powiedzieć dziadek, ale jakby, no, jakby osoba, która ma 70 lat i jest fanem muzyki na przykład gitarowej, ale też i 14-latek, czy nawet małe dziecko, bo i ma to zaszczepione przez rodziców. To wszystko zależy od tego, skąd jakby się wywodzimy muzycznie, w sensie jaką mamy podstawę zbudowaną w domu, jakie mamy serce muzyczne takie, tak w sobie. I czego chcemy, bo zawsze można powiedzieć, nie, to jest podróba, ale z drugiej strony spróbuj otworzyć to serce i posłuchać, zobaczyć, daj temu szansę i zobaczysz, że naprawdę zdecydowanie jest warto.
3: Czyli Undercover jest dla każdego, dla młodych, dla starszych, dla ludzi w różnym wieku i o różnych tak naprawdę wrażliwościach.
4: Zdecydowanie, tak samo dla osób, które mają różne niepełnosprawności, czy potrzebują na przykład wsparcia bycia z kimś na tym koncercie, jak najbardziej, bo marzenia mają każdy, znaczy wszyscy mają takie same marzenia i jakby tu wszyscy są mile widziani i zapraszamy każdego tak samo i tak myślę, że także tych, którzy nawet nie są fanami tej muzyki, ale chcieliby poczuć jednak tą atmosferę dużego festiwalu, światowego festiwalu, tego jak wszyscy śpiewają, bo to są piosenki, które znamy wszyscy na pamięć często, więc to nie musi być nasz polski artysta, żeby coś takiego tutaj wytworzyć i żeby to się zadziało. Może być zdecydowanie zagraniczny. No i tutaj, tak jak mówię, no, to jest ta kompilacja, też ten dodatek, że tak dużo tych hitów w jednym miejscu, nie?
3: Tak, to też dodatkowa atrakcja, ale też dodatkowy trud, żeby tych wszystkich artystów tutaj ściągnąć. Skąd mamy artystów? Skąd artyści tutaj przybyli?
4: Część z nich jest ze Stanów Zjednoczonych, część z nich jest z Wielkiej Brytanii, no bo tam to są te kolebki, gdzie to się zaczęło bardzo dawno temu, to jest bardzo ważne dla nich, w sensie wydarzenie w ciągu roku, tego typu festiwale, bo oni wyprzedają, ci artyści wyprzedają pełne sale, grają dla pełnych sal i naprawdę to jest u nich coś, co już ma taką bardzo dużą historię i tradycję. U nas jednak ta tradycja się dopiero buduje, nie? Więc myślę, że niebawem ona także tutaj w Polsce się na stałe zaszczepi i tak samo będą po prostu cykliczne festiwale.
3: Jakie plany na przyszłość? Będzie trzecia edycja?
4: Mamy nadzieję. Czasami trzeba po prostu ochłonąć najpierw, zanim się wejdzie w inne wydarzenie, ale my cały czas mamy taką nadzieję. Wszystko zależy też nie tylko od nas, ale także od miasta Mrągowo oraz od wszystkich innych jakby aspektów, które towarzyszą organizacji takiego wydarzenia. Nie mogę też zdradzić wszystkiego, bo jakby czasami warto zostawić sobie wisienkę na torcie.
3: Dziękuję.
1: O festiwalu Mrągowo Undercover Festival 2026 opowiadali Łukasz oraz Paula, organizatorzy tego wydarzenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, zapraszam. Dziś naszym gościem jest Katarzyna Enerlich, pisarka. Pisarka znana właściwie w całej Polsce dzięki swoim książkom, bo tych książek jest sporo. Na swoim koncie masz już ponad 20 książek, no i jeszcze audiobooki, których można posłuchać. Najnowsza książka Marion, córka mgły, o której za chwilę będziemy opowiadać. Trochę na pewno zdradzimy, o czym ona jest. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałabym zapytać na początek, jak to się stało, że w ogóle zaczęłaś pisać i kiedy zauważyłaś, że to, co piszesz, jest dobre? Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć. Dziękuję za zaproszenie, Justynko, i dziękuję, że właśnie mogę tutaj od czasu do czasu spotkać się ze słuchaczami waszego radia. Bardzo mi na to miło. No i odpowiadając na twoje pytanie, ja w zasadzie pisać chciałam od zawsze. To był mój pierwszy wymarzony zawód i no najbardziej się chciałam w życiu tym zajmować, od wczesnego dzieciństwa. I od najwcześniejszych takich lat, jak tylko nauczyłam się pisać, to stwierdziłam, że bardzo mi sprawia przyjemność pisanie i że na pewno życie zwiążę właśnie z tą formą aktywności. No i rzeczywiście tak się stało. Publikowałam od 12 roku życia artykuły w gazetach. Wówczas był to Płomyk i Świat Młodych. Później Matura 91, czyli prasa lokalna, i zaczęłam wtedy współpracę z powstałym wówczas magazynem mrągowskim. Miałam również swoją gazetę w Mrągowie i pracowałam też w innych mediach. Więc związałam to swoje życie takie zawodowe od samego początku głównie z pisaniem. No i postanowiłam w zasadzie 20 lat temu napisać pierwszą powieść. I zaczęłam 20 lat temu pisać Prowincję pełną marzeń. Trochę mi zeszło z tym pisaniem. Tak myślę, że pierwszą powieść zawsze pisze się najdłużej, bo pisałam ją ponad 2 lata, a teraz potrafię książkę napisać w 2 miesiące, więc jest to już duża różnica, ale też człowiek się już tego bardziej uczy. I po tylu napisanych książkach już wiem, na czym polega to pisanie książek. I rzeczywiście nauczyłam się takiej intensywniejszej pracy, żeby usiąść i naraz na przykład pracować 8 godzin, a kiedyś wydawało mi się, że siądę na godzinę, napiszę, wstanę, pójdę i wrócę nie wiadomo kiedy do tej książki. Więc zmieniłam też całkowicie przez te lata system pracy nad książką, stąd też ten krótszy czas pisania, bo pracuję intensywniej i bardziej się w tę książkę zagłębiam. Ale rzeczywiście pisanie od zawsze sprawiało mi frajdę, również w szkole, w latach szkolnych pisanie wypracowań przychodziło mi z dużą lekkością i bardzo lubiłam to robić, no więc nie wyobrażałam sobie niczego innego na moje życie, jak tylko pisanie.
1: Czyli można powiedzieć, że jesteś spełniona.
5: Tak, tak. Jeśli chodzi o pisanie, to tak, na pewno. Mogę je teraz praktykować tak, jak chcę. Co innego, kiedy pracowałam w jakimś tam zawodzie opartym też na pisaniu, natomiast teraz jestem jakby sama sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Mam świetną współpracę z moim wydawnictwem. Szefowa moja powiedziała mi kiedyś, że wyda mi wszystko, co tylko będę chciała, o czym będę chciała tylko napisać, obym tylko pisała, więc trzymam się tego i wciąż mi do głowy przychodzą nowe pomysły. No i rzeczywiście, jak czasami bywa, że jest taki nieurodzaj tematów, to teraz mam taki nadurodzaj, że mam kilka tematów w kolejce nawet.
1: O czym są twoje powieści? Głównie ta mazurska przyroda, natura, ale też i rys historyczny, historia tutaj Mazur, historia w ogóle różnych osób, takich prawdziwych osób.
5: Tak, przez to chyba, że jestem w ogóle dziennikarką też z wykształcenia, bo jestem po studiach dziennikarskich, więc ta praca moja jest taka już z takiego punktu dziennikarskiego patrzę na wszystko, że kiedy mam napisać książkę, to chciałabym, żeby te historie były jednak prawdziwe. Niedokładnie oczywiście zachowuję całą faktografię, bo przecież nie jestem już dziennikarką i rzetelność dziennikarska mnie już nie obowiązuje, Więc takie pozwolenie na dowolność fabuły mam w sobie dosyć duże. Zatem prawdziwe historie są tylko kanwą do moich opowieści, przy czym na pewno mogę stwierdzić, że każda moja powieść i każde moje też napisane opowiadanie, bo wydałam 2 zbiory opowiadań, wszystkie oparte są na faktach. Oprócz tego, że dodałam sporo oczywiście swojej fikcji, a czasem 3 historie 3 różnych osób miksuję w jedną i wychodzi mi jeden wspólny bohater. I tak na przykład było właśnie w tej serii Akuszerka z Sensburga, której to serii na przykład moja powieściowa Stasia to jest poniekąd moja babcia Stanisława Rączkowska, ale tylko poniekąd, a Marianna to jest też trochę z mojego rodu historia, mojej może trochę mamy, ale też Marianny prawdziwej z Piecek, bo odzwierciedlenie ta bohaterka ma też prawdziwą osobę jeszcze jedną. Więc łączę te wszystkie historie w całość i myślę, że czytelnik nawet nie za bardzo może się zorientować, co jest fikcją, co prawdą, bo staram się to wszystko tak umiejętnie tuszować, tę granicę pomiędzy fikcją a prawdą.
6: Dla kogo są te powieści? Wiemy nie od dziś, że po książki chętniej sięgają kobiety, a tutaj właśnie też bohaterkami często są kobiety, więc głównie kobiety też są odbiorcami, czytelniczkami twoich książek?
5: Głównie tak. Tak jak to zresztą bywa, tak jak powiedziałaś, kobiety częściej czytają takie powieści, prawda? Więc rzeczywiście kobiet, czytelniczek mam zdecydowanie więcej. Spotkania autorskie, które odbywają się w całej Polsce, to też publiczność na nich, to też są głównie kobiety. Natomiast zdarzają się również mężczyźni. I również mężczyźni dzielą się swoimi historiami. I tak jak na przykład w Marion Córka Mgły pojawia się prawdziwa opowieść Edmunda Milewskiego z Niborka, który podzielił się ze mną bardzo chętnie i bardzo serdecznie swoją opowieścią i tę opowieść będę jeszcze kontynuować w następnych tomach. Ale mam też od innego mężczyzny historię. No, na razie nie zdradzę od jakiego. Jak już się ukaże, to będzie wszystko wiadomo, bo jest to bardzo znana postać w całym naszym kraju.
6: Zdarzają się na spotkaniach autorskich mężczyźni, którzy mówią, no ja mam wszystkie pani książki, wszystkie książki przeczytałem.
5: Myślę, że tak. Przyznaję, że kobiety mają wszystkie moje książki. Ja tak częściej słyszę, że właśnie od kobiet, że mam wszystkie pani książki, od kobiety. Natomiast są też tacy czytelnicy, rzeczywiście, którzy deklarują, że przeczytali no wszystkie moje książki. No nie mogę sprawdzić, czy na pewno wszystkie, ale spotkałam się z takimi opiniami. Tak, rzeczywiście, chociaż no jest to zdecydowana mniejszość. U mężczyzn najbardziej takim wabikiem z tych książek jest dla mężczyzn, to jest to, że jest ta historia prawdziwa. Są te czasy przedwojenne, jest jakiś taki rys historyczny, który zachowuje w większości moich książek.
6: No i ten stan wojenny na przykład też, jeżeli chodzi o historię, no różne tematy też tak. Czytelnicy mogą się odnaleźć, mogą odnaleźć się w tym, co czytają i nawet pomyśleć, co ja wtedy robiłem, tak? No bo zdarzają się takie opisy osób, które opowiadają, co robili w tym czasie, tak?
5: Tak, tak.
6: Tak było, więc no też mogą czytelnicy się utożsamiać z tym, to jest właśnie ciekawe.
5: Tak, a te czasy w Mrągowie, stan wojenny i okoliczne troszkę lata przed i lata po, rzeczywiście przegadywałam z działającymi wówczas aktywnie gdzieś tam w takiej nawet lokalnej polityce mężczyznami rzeczywiście, no i wiem, że oni też do tej książki później sięgnęli, bo poznałam właśnie nazwiska tych działaczy, choćby wówczas powstający Solidarności, to wszystko się pojawia w mojej książce też, ale też przegadywałam lokalizacje różnych na przykład dawnych punktów w Mrągowie, jakichś ważnych miejsc, jak wyglądało coś tam kiedyś. Też pytałam oczywiście kobiet, ale też i mężczyźni, mieszkańcy naszego miasta mają też udział w takich właśnie w takich prawdziwych lokalizacjach, czy podczas wspominania, jak to miejsce wyglądało, co tam się kiedyś działo. Więc no, pisząc tutaj akurat tę serię Akuszerka z Sensburga, w której to wracam do powojennego Mrągowa i do historii powojennego Mrągowa, udział w tym naprawdę ma sporo osób, mieszkańców Mrągowa.
6: No tak, no bo inaczej będzie wyglądał właśnie ten okres powojenny, czy okres stanu wojennego też w Warszawie, a inaczej tutaj w tych małych mazurskich miejscowościach. I tak naprawdę mało jest takich źródeł historycznych, gdzie można o tym poczytać.
5: Mhm, tak, jak ja też pisząc tę książkę, właściwie tę sagę, wspierałam się również dokumentami życia społecznego, które są w bibliotece, w każdej bibliotece są właśnie takie dokumenty, a to są po prostu wycinki z gazet na temat Mrągowa i okolic ziemi mrągowskiej, zbierane no, na przestrzeni lat, odkąd tylko biblioteka powstała. Więc przeglądanie tych dokumentów życia społecznego, wybieranie relacji prasowych, które by pasowały też chronologicznie i też kontekstowo do mojej powieści, to jest naprawdę żmudna praca. To są godziny spędzone w czytelni i panie z czytelni, z biblioteki wiedzą o tym, że naprawdę tam siedzę i kseruję, i wybieram, i przegrzebuję się przez te dokumenty życia społecznego. Niejednokrotnie właśnie zajmując bardzo dużo czasu w tej czytelni i właśnie nie jest to też łatwa praca. To jest taka praca z pogranicza właśnie też dziennikarstwa, dokumentowanie tego wszystkiego. I też trzeba już mieć jakiś zarys powieści, żeby wiedzieć, że kiedy przeglądam jakieś stare wycinki z dziennika Pojezierza z lat 80., że to będzie mi kontekstowo pasowało do powieści. No więc no nie jest to też taka najłatwiejsza praca, trochę taka jakby praca archiwisty, no ale później, jak już przychodzi efekt i wychodzi książka, to odczuwam coś w rodzaju takiej dumy, że potrafiłam to zrobić i że jest tutaj jakiś wkład może w historię też tego miasta, bo ktoś będzie chciał poznać historię tego miasta i ma jakby w pastylce w takiej powieści, prawda?
6: Jasne. Oczywiście, że tak. Twoja najnowsza książka Marion, córka mgły, to jest kontynuacja wcześniejszych powieści.
5: Tak. Jest to piąty tom, ale tutaj troszkę zmieniam taki schemat tych poprzednich powieści, w których owszem jest retrospekcja, ale ta powieść, poprzednie cztery tomy, przeprowadza nas jakby tak linearnie po losach bohaterek. Natomiast Marion, córka mgły, to troszeczkę te bohaterki moje główne przechodzą na drugi plan, a na pierwszym planie pojawia się historia Marion, bohaterki, która w dwóch pierwszych tomach jest postacią naprawdę bardzo, bardzo dalekoplanową.
6: Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem była Katarzyna Enerlich, pisarka. Zapraszamy do tego, by sięgać po książki. Książki znajdują się w księgarniach i oczywiście w naszych mrągowskich bibliotekach.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: Po wakacyjnej przerwie wracamy z naszym przeglądem piłkarskim. Justyna Malinowska, dzień dobry i zapraszam na rozmowę z Przemysławem Witkowskim, sekretarzem MKS-u Mrągowia Mrągowo. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam ponownie wszystkich słuchaczy Meloradia.
6: Wszystkie drużyny są w grze, a nawet więcej, bo także rezerwy Mrągowi Mrągowo. Zmiany w tym sezonie, dużo się pozmieniało. W powiecie mrągowskim nie ma czwartej ligi. Nasz przegląd piłkarski rozpoczynamy od B-klasy w minioną sobotę. sobotę, ostatnią sobotę sierpnia, rezerwy Mrągowi Mrągowo rozegrały przegrane spotkanie na wyjeździe z drużyną Olimpii Miłki.
7: Od sezonu tego 2026-2027 Mrągowia zgłosiła rezerwy do rozgrywek B klasy. Tak jak pani redaktor wspomniała, mamy drugą drużynę w piłce seniorskiej, jeżeli chodzi o Mrągowo. Drużyna składa się przede wszystkim z wychowanków naszego klubu. Jest to rocznik 2008-2010. To byli grupa junior młodszy. Trenerem pozostał zespołu dalej Zbigniew Marczuk. Drużyna już rozegrała 3 spotkania, zdobywając do tej pory 4 punkty. W ostatniej kolejce rezerwy Mrągowi pojechały na mecz do Miłek i niestety przegrały te spotkanie 5-0. Drużyna Olimpii doświadczona od początku spotkania przejęła inicjatywę, kontrolowała przebieg meczu, zespół Miłek był lepiej zaprezentował się w grze ofensywnej i defensywnej. W drużynie Olimpii trzeba zaznaczyć, że występuje Łukasz Broś. Może przypomnę trochę, jest to 3-krotny reprezentant Polski, 4-krotny mistrz Polski, w przeszłości zawodnik Widzewa, Legii, Śląska Wrocław. Razem 249 meczów w ekstraklasie i 14 strzelanych bramek. Rezerwy Mrągowi zajmują obecnie 6 miejsce. W następnej kolejce podejmują u siebie drużynę Ruciane Nida. Spotkanie rozegrane zostanie 6 września o godzinie 13 na dolnej płycie boiska.
6: Kolejne swoje spotkanie rozegrał również Start Kozłowo. Start Kozłowo zmierzył się z drużyną Startu Kruklanki. No i to spotkanie niestety zakończyło się porażką Startu.
7: Do przerwy Start przegrywa 1 bramką. Kozłowo traci tego gola pod koniec pierwszej połowy, 42 minucie. W drugiej połowie Start szybko odrabia straty i wychodzi nawet na prowadzenie. W 49 minucie wyrównującego gola zdobywa Piotr Kowalczyk. 17 minut później Start prowadzi w tym spotkaniu. Bramkę na 2-1 strzela Wojciech Nadrowski. Jest to 66. minuta meczu. Niestety dalsza część spotkania należy do przyjezdnych, którzy doprowadzają do remisu w 77. minucie. Kolejne bramki zdobywają w 84. i później minuta po minucie 88. i 89. minuta spotkania to przyjezdni zdobywają niestety 3 punkty, kończąc te spotkanie 4-2. Drużyna z Kozłowa od początku sezonu rozegrała 2 spotkania, raz pauzowała, nie zdobyła w tym momencie żadnego punktu i zajmuje obecnie 11 miejsce w tabeli. Kolejne swoje spotkanie Start rozegra 5 września o godzinie 15 z liderem rezerwami Mazura Ełk.
6: Trochę inaczej wygląda sytuacja w A-klasie, bo akurat Żagiel Piecki odnotował zwycięskie spotkanie u siebie z drużyną Pogoni Ryn.
7: Tak, Żagiel wygrał i Żagiel jest na prowadzeniu. Po 3 kolejkach jest obecnie liderem z kompletem punktów i w ostatniej kolejce, tak jak pani wspomniała, pokonał drużynę z Rynu 3-0. Do pierwszej połowy Żagiel wychodzi na prowadzenie, a bramkę w 27 minucie zdobywa Jakub Wachowski. 49 minuta spotkania na 2-0 podwyższa obecny król strzelców Przemysław Kulik. W 79 minucie wynik spotkania na 3-0 podwyższa Kacper Tomaszewski. Żagiel przeważa zdecydowanie w całym spotkaniu, jest lepszym zespołem, chociaż Pogoń Ryń też miała swoje sytuacje. Po jednym z uderzeniu na bramkę Żagla piłka uderza w poprzeczkę, ale zdecydowanie Żagiel był lepszym zespołem w tym meczu. Kolejne swoje spotkanie Żagiel rozegra na wyjeździe. Będzie to zespół Wilczka Wilkowo. Mecz zostanie rozegrany 5 września o godzinie 15.
6: I teraz kolejna drużyna grająca w A-klasie, czyli Salent Boże. Niestety Salent Boże bez punktów. Salent rozegrał przegrane spotkanie z drużyną po Jeziorze Prostki.
7: Po 2 porażkach gospodarze pokonują Salent Boże 4-1 i zdobywają pierwsze punkty w tym sezonie. Salent jeszcze tych punktów niestety nie zdobył. Mecz zaczął się bardzo dobrze dla drużyny z Prostek. Po 7 minutach prowadzili już 2-0, a bramki padają w 2. i w 7. minucie spotkania. Talent odpowiedział w 24 minucie bramką kontaktową strzelcem Damian Bombało. Mamy wynik 2-1. Niestety 4 minuty później Pojedzierze podwyższa prowadzenie i na przerwę schodzi z wynikiem 3-1. Po przerwie gospodarze dalej kontrolują przebieg meczu i w 75 minucie zdobywają 4. bramkę. Salem przegrywa 3. spotkanie z rzędu i zamyka tabelę A-klasy, zajmując 14. miejsce. Kolejne swoje spotkanie Salent rozegra 5 września ponownie na wyjeździe, a przeciwnikiem będzie Reduta Bisztynek.
6: Zajrzyjmy, chciałoby się powiedzieć, do czwartej ligi, no ale do Ligi Okręgowej. Mrągowie Mrągowo gra w Lidze Okręgowej i ostatnio zawodnicy rozegrali spotkanie na wyjeździe w Szczytnie. Niestety nie udało się wygrać, ale udało się zdobyć bramkę.
7: Zgadza się, no mecz taki dość ciężki, ale nie ze względu na przeciwnika, ale przede wszystkim na ciężkie warunki, jeżeli chodzi o boisko. Ktoś powie, że no tak, boisko było dla dwóch drużyn, ale też my, jak wiecie, wszyscy państwo słuchacze i kibice, że my lubimy grać konstruktywnie piłką, ale niestety na tym boisku nam to nie wychodziło. Mogliśmy zdobyć już bramkę w 4 minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego przez Łukasza Kuśnierza. Do piłki dochodzi Konrad Laszuk, jednak jego strzał głową poszybował nad poprzeczką bramki Szczytna. Gwardia odpowiedziała mocnym uderzeniem z około 20 metrów, ale bramkarz Michał Bejnarowicz dobrze interweniował. W 23 minucie doszatkowanie zawodnika Gwardii w pole karne. Piłka trafia do niepilnowalnego zawodnika gospodarzy, który precyzyjnym strzałem kieruje ją do bramki i jest 1-0 dla Gwardii. 15 minut później mocno z rzutu wolnego uderzył Łukasz Kuśnierz, jednak tym razem bramkarz Gwardii dobrze interweniuje, ale wybija futbolówkę na rzut rożny. Tuż przed przerwą gospodarze podwyższyli prowadzenie. W polu karnym Mrągowi w piłkę nie trafił niestety nasz zawodnik. Futbolówka trafiła dzięki temu do napastnika gospodarzy. Ten precyzyjnym uderzeniem zdobywa drugiego gola dla Gwardii i kończy się takim wynikiem pierwsza połowa spotkania 2-0 dla gospodarzy. Po zmianie stron gospodarze się cofnęli i bronili wyniku, a każdą możliwą piłkę posłali do przodu. Liczyli na walkę swoich ofensywnych zawodników. Mrągowia mimo trudnych warunków próbowała prowadzić grę i stwarzać sytuację, jednak konstruowanie akcji na złej murawie przychodziło jej z dużym trudem. W 54 minucie zespołową akcję wykończył Krystian Ziarkowski, który wykorzystał dogranie Bartosza Sobutki i zdobył kontaktowego gola. Mamy wynik 2-1. 5 minut później czerwoną kartkę ujrzał zawodnik Gwardii. Po stracie zawodnika Gwardia jeszcze bardziej cofnęła się do obrony, praktycznie zamykając dostęp do własnej bramki. Bramka gospodarzy przy każdej możliwej okazji grał na czas, często wybijając piłkę poza boisko. W 74 minucie prawą stroną ruszył Krystian Ziarkowski, który zagrał w piłkę w pole karne, ale nie trafił w piłkę Piotr Wypniecki. Futbolówka jednak dotarła do Łukasza Kuśnierza, który mocno uderzył, ale bramkarz Gwardii ponownie nie dał się pokonać, był na posterunku. W końcówce spotkania Mrągowie miały jeszcze rzut karny. Do piłki podszedł Łukasz Kuśnierz, uderzył mocno, jednak piłka trafia w słupek i nie ma gola. Mimo dużej przewagi i ambitnej walki do samego końca, Mrągowie nie zdołała już stworzyć sobie dogodnej sytuacji do zdobycia wyrównującej bramki. Mrągowie do tej pory rozegrała 5 spotkań, ma na koncie 4 zwycięstwa i niestety 1 porażkę. Zajmuje dalej pierwsze miejsce z dorobkiem 12 punktów, a kolejne swoje spotkanie Mrągowia rozegra już 4 września, to jest piątek o godzinie 19 przy sztucznym oświetleniu, a przeciwnikiem będzie Mazur Wydmin.
6: Jedna bramka punktów nie daje, ale cofnijmy się jeszcze o 2 miesiące. Przed wakacjami drużyny pokładały wielkie nadzieje, kibice tak samo. Mrągowia walczyła o utrzymanie w czwartej lidze. To była zacięta walka. Stomil Olsztyn walczył o awans do trzeciej ligi, a z kolei Żagiel Piecki o awans do Ligi Okręgowej. No i niestety nic z tego nie wyszło.
7: No szkoda, że do końca musieliśmy patrzeć na to, co się stanie w meczu ze Stomilem Olsztyn, bo wystarczyło we wcześniejszym meczu gdzieś tam zdobyć 2 punkty, czyli komplet punktów, nie jeden. Chociażby mecz wspomniany z Dobrym Miastem, czy powiedzmy mecz ze Stawigudą, gdzie i w jednym, drugim przypadku powinniśmy pokusić się o komplet punktów, to dzisiaj byśmy grali dalej w czwartej lidze, ale patrząc z perspektywy, bo przyszedł tutaj, wrócił powiedzmy na tę ziemię trener Mariusz Narel, bardzo dobry trener, uważamy, z dużym doświadczeniem, młody, ale z bardzo dużym bagażem doświadczeń, bo też był trenerem analitykiem w Piaście Gliwice za czasów, kiedy Piast miał te wyższe notowania na mapie Polski w Ekstraklasie, ale też w Legii Warszawa prowadził młodzież, naprawdę z dużym bagażem doświadczeń, też z dobrymi wynikami w Giżycku. Powrócił, stworzył zespół na miarę pierwszego miejsca Ligi Okręgowej. No i tak jak zarząd powtarzał na początku, jak tylko sezon się rozpoczął, chcemy powrócić do czwartej ligi i dobrze dla nas może, że cofnęliśmy się o krok do tyłu. Mamy możliwość skorzystania z dużej ilości wychowanków, naprawdę w tej chwili powoływanych są co jakiś czas też zawodnicy do pierwszego zespołu. To też dzięki skutecznej tutaj i niezawodnej sytuacji, jeżeli chodzi o trenera, że trener stara się, chce i robi wszystko, żeby tych zawodników z drużyny wychowanków było jak najwięcej w naszym zespole. Chwała mu za to. Widzimy, co się dzieje na trybunach. Na każdym meczu prawie trybuny pękają w szwach, jest bardzo dużo ludzi. Przychodzi każdy obejrzeć swojego kolegę, koleżankę, też kolega, czy rodzice, dziadkowie, znajomi. Naprawdę miło się aż ogląda taki spektakl tak w takim wykonaniu, gdzie jest dużo kibiców. Cieszymy się z tego i warto może by było cofnąć się do tyłu, żeby zrobić zawsze, jak to się mówi, 2 kroki do przodu. Szkoda też, że nie utrzymaliśmy się w czwartej lidze, ale nic straconego, walczymy o powrót. Jeżeli chodzi o Żagiel Piecki, no to też byli blisko do tego, aby przy barażach wejść do klasy okręgowej. Liczyliśmy na to, byliśmy, kibicowaliśmy im w meczu z Błękitnymi Pasem. No niestety wyszło, że nie wytrzymali już końcówki kondycyjnie i pod koniec przegrali te spotkanie, możliwość tego awansu. Szkoda, bo byśmy mieli fajne derby w lidze okręgowej, a też nasza pozycja tego powiatu by wyglądała inaczej, bo dwie drużyny w klasie okręgowej, z czasem jakbyśmy my awansowali, a Żagiel by pozostał, to też jest to wzmocnienie takie naszego tutaj terenu, bo na tą chwilę tylko Mrągowia gra w lidze okręgowej. Tak więc no jesteśmy powiatowo bardzo słabo wyglądamy, jeżeli chodzi o poziom tych rozgrywek, no ale liczymy, że my podniesiemy ten poziom, a Piecki, jeżeli podtrzymają dalej pierwszą pozycję w A-klasie, awansują do Ligi Okręgowej i dalej przemieścimy się w tej pozycji, czego życzę nam, Mrągowi i Żaglowi, żeby też awans zrobił, a pozostałym drużynom, żeby też awansowały w tych klasach wyższych, tak? Albo niektórzy, żeby się utrzymali, bo mają problem na tą chwilę z wygraniem spotkania, chociażby Salent. Niech jak najszybciej się podniesie, bo w tamtym sezonie fajnie im poszło. Dość prężnie i wysoko byli w tabeli. Byli dość na tą klasę rozgrywek mocnym zespołem. Niech utrzymają się, albo niech nawet awansują, bo jeszcze tyle spotkań przed nimi, że może się różnie to wszystko, różnie może być.
1: Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Przemysław Witkowski z MKS-u Mrągowia Mrągowo.
7: Dziękuję bardzo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Pierwsze kolejki za nami. Trwa nowy sezon piłkarski. Dziś wspólnie z Przemysławem Witkowskim z Mrągowi Mrągowo będziemy rozmawiać o wyzwaniach, jakie stoją przed lokalną piłką nożną. Justyna Malinowska, zapraszam. Jakie wyzwania obecnie przed zawodnikami w tym sezonie, nie tylko Mrągowi, ale ogólnie?
7: Jeżeli chodzi o, ja mogę się powiedzieć w większości, jeżeli chodzi o Mrągowie, to przede wszystkim pierwszy zespół, żeby awansował do czwartej ligi, to jest cel numer jeden. Jeżeli chodzi o drużynę rezerw, no to jest to dla nich zdarzenie się z nowością, bo chłopcy z tego rocznika grają pierwszy raz na tym poziomie piłki seniorskiej. Na pewno będzie to dla nich wielkie wyzwanie i fajna przygoda, bo tak to trzeba powiedzieć, że dzisiaj to jest przygoda, ale to jest też możliwość przeskoku do pierwszej drużyny, bo ogranie się w piłce seniorskiej będzie powodowało, że już będą mieli lepsze rozeznanie. Niestety sytuacja też taka jest, że na tą chwilę tych drużyn juniorskich zgłoszonych do rozgrywek w naszym związku jest coraz mniej, bo każdy zgłasza drugą drużynę do rozgrywek i nie zgłasza drużyny juniora czy juniora młodszego. I taka jest sytuacja. I sytuacja tego wymagała. Uważam, że to jest bardzo dobre posunięcie zarządu, że w dobrym kierunku to pójdzie na pewno i da to z czasem efekt. Nie ma się co w tym momencie zastanawiać nad tymi wynikami, bo w B-klasie nie jesteś w stanie spaść niżej, no tak to trzeba nazwać, bo to jest najniższa klasa rozgrywek, ale z czasem, jeżeli chłopcy trochę okrzepną, ograją się, to myślę, że przyszły sezon mogą spokojnie włączyć się o awans do A-klasy. Tam już te rozgrywki są zdecydowanie lepsze, to już nie jest tak zwana stara A-klasa Kopanina, tylko fajne zespoły już grają już ta piłka wygląda całkiem inaczej. Tak więc poczekajmy, dajmy im czas na okrzepnięcie tej B-klasie w piłce seniorskiej i za rok zobaczymy, na pewno przyjdą efekty. Jeżeli chodzi o inne zespoły, inne drużyny, na pewno są problemy, bo teraz, jak wcześniej nie mieliśmy drugiej drużyny, to część grochu chłopców był wypożyczonych do Salentu, do Piecek, do innych zespołów ościennych, a teraz już chłopcy zostają u nas, czyli te zespoły też będą borykać się z coraz to gorszymi problemami, jeśli chodzi o zawodników. Jak nie będzie zawodników, to i ta gra nie będzie się układała. Widać to po Salencie, że gdzieś tam nie na tą chwilę to te tryby nie zadziałały odpowiednio. Liczymy i chcemy i pragniemy i życzymy, żeby jak najszybciej się otrzęsli, żeby przy najbliższym meczu z liderem, oczywiście, no ciężki też mecz, bo wyjazd do Ełku, żeby im się to jakoś to poukładało, żeby jakoś tam im wyszło, niech urwią punkty liderowi. Co dotyczy Kozłowa, to też na pewno sytuacja jest nieciekawa, jeżeli chodzi o zawodników. Oni borykają się z tymi problemami już od poprzedniego sezonu, też poprzedni sezon słabo im wypadł, ale jakoś udało im się dalej do nowego sezonu przystąpić. No mamy te zespoły w B-klasie, Żagiel Piecki też wspomniałem, lider, no to fajnie tych rozgrywek, B-klasie, w A-klasie. No cóż, no to chyba wszystko tak z grubsza, jeżeli chodzi o seniorską piłkę w naszym powiecie.
6: Co mogą zrobić kibice dla swoich zespołów?
7: No kibicować. W Mrągowi powstała od momentu przystąpienia do klasy kręgowej dość fajna grupa fanatyków, nazwijmy to kibiców, nie fanatyków, może powiedziane kibiców, młodych kibiców, bo są młodzi chłopcy, którzy też jeżdżą. Na ostatnim meczu było ich około 30 osób. Fajnie to wyglądało. Oprawa jest bardzo dopuszczalna do tego, jaka może być, czyli jest śpiew, kulturalny doping, nie ma tam w ogóle ani chwili, żeby obrażać przeciwników, w jaki sposób, jak to się dzieje na innych stadionach. Wspierają kulturalnie, grzecznie swoją drużynę do końca, od początku do końca są przy niej. Czy Mrągowia przegrywała, to Mrągowia, chcemy gola, chcemy bramki i tak dalej, przyśpiewki fajne, które podnosiły na pewno na duchu zawodników, podziękowanie na koniec meczu. To się rzadko spotyka na dzisiejszych stadionach. Przeważnie są to grupy kiboli, takich naprawdę pseudo kibiców, a ta grupa jest naprawdę fajna. Wspierajmy ich. Dostali pomoc ostatnio od kibiców, bo przeszli się wśród kibiców na meczu, na przerwie meczu ze Stomilem, z rezerwami Stomilu Olsztyn, z puszką. Wiem, że zebrali jakąś tam kwotę pieniężną na to, żeby właśnie mieć na wyjazdy, przejazdy, na inne oprawy, flagi i tym podobne dopuszczalne rzeczy, które można używać podczas meczy. na bęben jakiś, żeby szedł też i głos za tym. No fajnie, miło jest oglądać takie wsparcie kibicowskie na pewno dla chłopców, którzy rozgrywają ten mecz w tym momencie. Takie wsparcie jest też ważne.
6: Organizacja. No i to stosunkowo młodzi ludzie, tak?
7: I to są stosunkowo bardzo młodzi ludzie. To są nie wiem, czy pełnoletni. Chłopcy od 15 czy tam 16 roku do maksymalnie 17. Nie są jeszcze pełnoletni, tak więc fajnie. No,
6: bo
7: że
6: ci
7: tak
6: starsi
7: się...
6: kibice już te w trochę inny sposób kibicują teraz.
7: No starsi kibice kibicują w inny sposób, ale też sposób kulturalny. U nas naprawdę nie ma tego.
6: Nie chodzi
7: dzisiaj
6: mi o to, że już tak no troszkę spokojniej są na meczach, ale nie tak jak
7: ale
6: kiedyś.
7: Ale też się podłączają pod kibicowanie tych młodych osób, tak więc też dziękujemy bardzo za wsparcie. Naprawdę to wsparcie widać na każdym meczu, tych kibiców jest sporo. Nawet jak była ostatnio brzydka pogoda deszczowa, to też spora grupa kibiców przyszła na mecz. I pamiętajmy, że o 17 mecz zaczął się derbowy Żagiel Piecki. Rozgrywał się mecz z Salentem Morzem, to mimo tego część grupy, która udała się na mecz do Piecek, pierwszą połowę obejrzała tutaj Mrągowi z rezerwami z Tomilu. Cieszymy się, bo tego brakowało. Tego już dawno nie było w Mrągowie. Wspierajmy, pomagajmy, nie przeszkadzajmy za mocno, bo są takie organy, które próbują gdzieś tam przeszkadzać niepotrzebnie. Nie ma obawy, naprawdę chłopcy, tak jak słyszymy, widzimy, kibicują swoje drużynie, skupieni są na kibicowaniu własnemu klubowi, aby nie zaszkodzić, aby tylko pomagać i dopingować. I o to w tym wszystkim chodzi. I tak ma być i tak niech zostanie.
1: Bardzo dziękuję. O lokalnej piłce nożnej rozmawiałam z Przemysławem Witkowskim, sekretarzem klubu MKS Mrągowia Mrągowo. Całkiem niedawno rozpoczęła się runda jesienna w piłce nożnej, a tymczasem rusza również nowy sezon artystyczny w MCK-u.
8: Każdy z tych naszych zajęć cieszą się dużym powodzeniem i efekty po tych zajęciach są widoczne podczas zakończenia, kiedy prezentujemy to, co tworzyli uczestnicy zajęć przez cały rok. I są to piękne spektakle, są to piękne układy taneczne, ceramiczne rzeczy, które tworzą, czy obrazy.
1: Rusza nowy rok szkolny, a wraz z nim zajęcia w Mrągowskim Centrum Kultury. Będzie sporo, będą zajęcia artystyczne, ale też takie zajęcia ruchowe dla najmłodszych, dla dzieci i młodzieży. O tym, co dokładnie będzie się działo w MCK-u, opowie Kinga Olszewska z Mrągowskiego Centrum Kultury.
8: Dzień dobry. Tak, ruszyliśmy z zapisami na zajęcia artystyczne od 31 sierpnia. Część zajęć już niestety nie ma wolnych miejsc, ze względu na to, że pierwszeństwo mają ci uczestnicy, którzy od lat chodzą. Natomiast nie brakuje takich, które są bardzo atrakcyjne. Między innymi zajęcia teatralne, które prowadzi Grzegorz Gromek, aktor Teatru Jaracza. Oczywiście zapraszam, to jest grupa dla dorosłych. Natomiast jeżeli przyjdzie ktoś, kto ma 16-17 lat,

0: Wokalny sukces, który zaprasza od 15 września. Wtedy odbędzie się przesłuchanie nowych kandydatów. Bardzo fajna przygoda. Zespół Sukces często występuje na naszej scenie, nie tylko tej małej, ale również dużej podczas festiwali. Grupę prowadzi Agata Dowchan i Mariusz Garnowski. W naszej ofercie jeszcze mamy naukę gry na gitarze, którą prowadzi Andrzej Czamara. Są to takie indywidualne lekcje albo w małej grupie. Zależy, co kto woli. Mamy też zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, które prowadzi Dorota Książek i Katarzyna Jankowska. Tam też są jeszcze wolne miejsca. Oprócz tego mamy pracownię ceramiczną, ale tam chyba z tego, co wiem, to już jest full. Mamy chór kamerton, orkiestrę Dentę Brągowio. Także zajęć mamy pełno. Zapraszamy. Wszystkie szczegóły, jeśli chodzi o zajęcia, są dostępne na naszej stronie www.mck.mragowo.pl oraz na naszych fanpage'ach Mrągowskiego Centrum Kultury.
1: Kiedy te zajęcia się rozpoczną?
0: Generalnie terminy zajęć będą dostępne w naszej zakładce na stronie internetowej, ale najczęściej zaczynają się pod koniec września, na początku października, w zależności od tego, jak są dostępni instruktorzy. Wszystkie godziny i dni, w których odbywają się zajęcia, również są dostępne na naszej stronie. W związku z tym można sobie dopasować, kiedy komu będzie to optymalnie dane zajęcia będą pasowały.
1: Które z tych zajęć cieszą się największym zainteresowaniem?
0: No oczywiście taniec. Tutaj jeśli chodzi o te grupy tańca współczesnego, one są od lat już oblegane i dziewczyny, powstało bardzo dużo grup i dzieciaki intensywnie biorą udział w tych wszystkich zajęciach tańca. Oczywiście zajęcia breakdance'u z Robertem. Dzieci intensywnie ćwiczą, ale mają przy tym bardzo fajny fan. Wyjeżdżają na zawody. Jest trochę takiego luzu i fajnej zabawy, a przy okazji można się czegoś nauczyć i trochę poruszać. Zajęcia ceramiczne, to już kolejny rok, kiedy grupy są też wypełnione po brzegi i osoby biorące w udział tworzą przepiękne rzeczy i później na zakończenie roku artystycznego je wystawiamy i pokazujemy. W zasadzie tak naprawdę każda z tych naszych zajęć cieszą się dużym powodzeniem i efekty po tych zajęciach są widoczne podczas zakończenia, kiedy prezentujemy to, co tworzyli artyści czy uczestnicy zajęć przez cały rok. I są to piękne spektakle, są to piękne układy taneczne, ceramiczne, rzeczy, które tworzą, czy obrazy, tak? Także myślę, że jest pełen wachlarz ciekawych zajęć do wyboru.
1: To są zajęcia, które odbywają się od lat. W tym roku nic nowego się nie pojawia.
0: Nie, no myślę, że generalnie mamy bardzo już wyeksploatowane sale. Mamy na ścisk terminarz ułożony tak, że te sale są po prostu, wychodzi jedna grupa, przychodzi druga grupa i ciężko jest już nam coś wcisnąć, a wiadomo, że musimy to robić w takich godzinach dostępnych dla uczestników. No nie możemy zrobić to w takich godzinach, kiedy są w szkole. W związku z tym trudno jest już coś dodatkowego dołożyć do tego.
1: I jeszcze raz na koniec, co trzeba zrobić, żeby się zapisać, żeby wziąć udział w tych zajęciach? W jaki sposób się zapisujemy?
0: Na naszej stronie internetowej w zakładce zajęcia oraz w aktualnościach w informacji jest informacja o zajęciach. Wystarczy kliknąć przy danym wybranym zajęciu kartę zgłoszeniową do pobrania, wypełnić i przynieść do nas do Centrum Kultury albo przesłać ją mailowo na adres, który również jest podany na stronie internetowej.
1: Ja dziękuję serdecznie. Oczywiście więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Mrągowskiego Centrum Kultury. Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Przypomnę tylko, że Mrągowskie Centrum Kultury ma w swojej ofercie zajęcia teatralne, mrągowską scenę tańca współczesnego, zajęcia breakdance, studio Wokalny Sukces, naukę gry na gitarze, a także zajęcia plastyczne i pracownię ceramiczną. To nie wszystko, jest również orkiestra Dęta Mrągowia oraz chór kamerton, które również zachęcają, żeby spróbować swoich sił właśnie w takiej formie artystycznej. Po więcej informacji oczywiście można zgłaszać się do Mrągowskiego Centrum Kultury, a dokładniej do działu animacji i organizacji imprez. Z MCK-iem można kontaktować się również telefonicznie oraz drogą mailową.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: 3, 17, 41...
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11...
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Jak sobota to?
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
14: Justyna Malinowska, zapraszam. Dziś będzie o książkach, bo naszym gościem jest Katarzyna Energich, pisarka, która całkiem niedawno wydała swoją nową powieść. Marion, córka mgły.
15: Marion pojawia się w pierwszym i drugim tomie, a teraz w piątym postanowiłam ją opisać dokładniej. Jest to trochę zabieg celowy, bo bardzo chciałam mieć pretekst do wprowadzenia losów pana Edwarda Milewskiego, które mnie urzekły po prostu i zafrapowały. Mężczyzny, który tak naprawdę kiedy się urodził, nazywał się Dieter Klink i kiedy miał pół roku, zmarła na tyfus jego mama, a ojciec gdzieś zaginął. Miał jeszcze starsze rodzeństwo. Zjechała się wówczas cała rodzina do tych sierot i rodzina rozdzieliła wszystkie te dzieci między sobą. I pan Edmund, który trafił do rodziny Milewskich, najpierw do sierocińca, a potem do rodziny Milewskich, powiedział wówczas o tym, że rozdzielili nas jak szczeniaki. I kiedy usłyszałam to w tamtym roku, podczas naszego spotkania z panem Edwardem, podczas dożynek w Sorkwitach, tak żeśmy się poznali, pomyślałam sobie, że kiedyś napiszę książkę, w której te słowa znajdą ujście. Rozdzielili nas jak szczeniaki. Pan Edward trafił do rodziny Milewskich, którzy zmienili mu personalia na Edward Milewski i całe życie już funkcjonował z takim nazwiskiem. Nie potrafiłam przejść obok tej historii obojętnie i dlatego ją właśnie w tej powieści opisałam. I takie historie właśnie lubię ocalać od zapomnienia i warto chyba się nad nimi pochylać. I o tym jest ta powieść. Dlatego troszkę zmieniłam jakby taką wartość tej opowieści i nie kontynuowałam w tym tomie losów moich głównych bohaterek z poprzednich tomów. One się pojawiają, ale troszkę dalej planowo, używając takiego neologizmu. Natomiast wprowadzam do całej tej historii małego Dietera Edmunda, który w mojej powieści ma już 10 miesięcy. musiałam mieć pretekst, żeby go wprowadzić i pomyślałam, że połączę go z losami Marion, dziewczynki odnalezionej na rzece w koszyku, tak jak Mojżesz, dziewczynki, która potem trafiła do klasztoru staroobrządowego. Kto czytał te moje poprzednie części, to wie, jakie były losy wczesne Marion. No i tę Marion po prostu powołałam do życia, opowiedziałam, zahaczając o warpuny i również o prawdziwe historie, czyli historię znanej akuszerki z warpun. Mam od tej rodziny właśnie, tej akuszerki, pozwolenie, żeby to napisać, wspomnieć ją. Uważałam, że też warto o tej osobie napisać. Czytelnicy, jak sięgną po Marion, córka mgły, to zobaczą, jak to wszystko połączyłam ze sobą. Mam nadzieję, że spodoba się ten rodzaj opowieści i połączenia.
2: Co jest twoją inspiracją, albo może powinnam zapytać, kto? To właśnie ludzie, których spotykasz na co dzień?
15: Tak, ludzie, ale czasami wystarczy, że powiedzą, na przykład, to tak jak było w przypadku pana Edmunda, że czasami powiedzą jakieś jedno zdanie. I ja już z tego jednego zdania zaczynam snuć opowieść, zaczynam widzieć to zdanie napisane i wokół tego zdania zaczynam budować historię. A czasami słucham jakiejś opowieści i nic. I wiem, że ta opowieść nie będzie moją książką. Bo to nie jest tak, że ja za każdą opowieść się biorę i przelewam ją na kartki książek. Nie. Musi coś takiego zarezonować. Tak jak właśnie w przypadku spotkania z panem Edwardem. Zresztą naprawdę cudownym i niesamowicie mądrym i o dobrej energii człowiekiem. I mam takich opowieści już kilka i mam na każdą oddzielne notatki i przy każdej coś zarezonowało i już wiem, jak każda z tych książek następnych się zacznie. Mam już nawet w głowie napisane pierwsze rozdziały, bo coś już mnie zainspirowało. I to czasami nie jest cała historia człowieka, a tak jak powiedziałam, wystarczy, że ktoś powie jakieś jedno zdanie i myślę sobie, od tego zdania zacznę. To zdanie jest tym fundamentem, na którym zbuduję powieść. I wtedy pojawia się od razu tytuł, bo ja powieści piszę od tytułu, zaczynam. Nie tak jak niektórzy napiszą powieść i dopiero nadają jej tytuł. U mnie odwrotnie, u mnie już jest zawsze najpierw tytuł. Zaczynam właśnie snuć opowieść od tego i czasami wystarczy jakiś drobny impuls, jakieś słowo, jakieś wydarzenie opisane, a nawet sposób zachowania jakiejś osoby i już układa mi się historia. No i teraz ostatnio jakoś tak po 2 latach niepisania, bo czasami tak jest, że trzeba sobie zrobić przerwę. Tutaj Dostojewski miał rację, że pole, które odpocznie, wyda obfitszy plon. Więc ja 2 lata nie wydałam żadnej powieści. Natomiast po tych 2 latach zupełnego niepisania, no tak jak powiedziałam, mam teraz taki tematyczny nadurodzaj i jakby przyciągam tych ludzi, którzy chcą się podzielić ze mną swoimi historiami. To jest fascynujące i czekam tylko na jesień, kiedy usiądę i będę pisać kolejną powieść. Mam już ją napisaną, mam już kilka rozdziałów. Ale lato jest tak piękne i jest tylko raz w roku, że w inny sposób spędzam lato niż siedząc przed komputerem. Na to będzie czas jesienią, tak jak kiedyś jesienią ludzie siadali, darli pierze, snuli opowieści. No to ja jesienią siadam i też snuję swoje opowieści.
2: Jesień to dobry czas na pisanie.
15: Tak, bardzo dobry. Bo jesienią wchodzimy w tak zwane zimowanie trochę i wtedy przyjemniej się siedzi w domu i też nic tak nie wyciąga człowieka, nie prowokuje do wyjścia na zewnątrz, tak jak to robi lato i wiosna. Więc człowiek przyjemniej prowadzi bardziej taki osiadły tryb życia. Wydaje mi się to zgodne z naturą, bo tak właśnie funkcjonuje również natura. Wystarczy spojrzeć na zwierzęta. Wystarczy spojrzeć w ogóle na cały świat, który po prostu cichnie na zimę. Im bliżej do zimy, tym jest większa cisza. I dlatego akurat dla mnie naprawdę dobrym czasem na pisanie jest jesień i zima. I w tym roku chcę się temu właśnie oddać, poświęcić, bo mam już właśnie zaczętą powieść. I chciałabym ją skończyć jeszcze przed końcem tego roku. Myślałam, że wyrobię się na targi do Krakowa w październiku książki, ale się pewnie nie wyrobię z tą powieścią, nad którą teraz pracuję, ale to nic. Będę tam promować Marię, córkę mgły właśnie 25-26 października na targach książki w Krakowie.
3: Nie chcę za bardzo wypytywać o nową powieść, tą, która dopiero powstaje, ale czy to też będzie kontynuacja, czy to już zupełnie coś innego, coś nowego?
15: Na razie chyba dam odpocząć tej kontynuacji, też mając na względzie takich czytelników, którzy byliby nowi, a nie przeczytali poprzednich tomów. I ta następna powieść już ma tytuł, bo tak jak mówiłam, od tytułu zaczynam, Ziemia Kaima. A Kaim był właścicielem majątku w Popowie Salęckim, czyli w mojej wsi. I chciałabym napisać, znaczy nie chciałabym, ja już ją piszę, powieść o mojej wsi. Ale o tych latach, kiedy jeszcze był tam Kaim, o latach, kiedy powstawała kolej wąskotorowa, i przebiec z tą historią aż do 45, kiedy tą samą koleją wąskotorową przyjechali do wsi żołnierze Armii Czerwonej, wyciągnęli, wygonili Kaima z jego dworu, z jego kuzynką, zapędzili do wąwozu, który jest no tak w prostej linii za moim domem. Kazali im wykopać dół, po czym tę kuzynkę Kaima zgwałcili, zabili ich oboje i wrzucili do tego dołu. I ten grób jest właśnie w tym wąwozie do dzisiaj, ogrodzony metalowym ogrodzeniem, z krzyżem, z nazwiskami. I co jest niesamowite, to ludzie ze wsi wciąż o niego dbają. I ta historia dojrzewała we mnie 17 lat, czyli tyle, ile mieszkam w mojej wsi. Opowiedział mi ją ówczesny sołtys w tamtych latach. I teraz pomyślałam, że przyszedł czas, żeby tę powieść o Kaimie napisać.
3: Historia jest straszna i trudna, ale chcesz w ten sposób ocalić jakby od zapomnienia tę prawdziwą historię ludzi, którzy tam żyli?
15: Tak. I opowiedzieć, jak właśnie ten czas, ta historia rozprawiała się z często niewinnymi ludźmi. Jest to też część naszej tożsamości, bo my teraz na tej ziemi mieszkamy. I zachowanie w pamięci tych opowieści myślę, że jest ważne nie tylko dla nas, ale też i dla młodszych pokoleń.
3: Piszesz o ludziach stąd, o ludziach tutaj, którzy mieszkali tutaj dawniej też. Czy w pewien sposób tożsamiasz się ze swoimi bohaterami?
15: Tak, oczywiście nie da się oddzielić, bo przecież ci bohaterowie powstają w mojej głowie, więc muszą w sobie nosić osad moich myśli, moich jakichś spostrzeżeń, jakiejś mojej uważności. Jest to nie do uniknięcia, ale też potrafię wejść w głowy moich bohaterów. I kiedy już opisuję historię kogoś, to poprzez obserwację tej osoby, dzielącej się ze mną swoją opowieścią, poprzez obserwację tego, jak wygląda na przykład jej dom, jakie są książki na półkach w jej mieszkaniu, jak się ta osoba porusza, jak mówi, jakie są jej pasje, potrafię wejść w głowę takiego człowieka i potrafię napisać tę historię, jakbym naprawdę była częścią tej osoby. No i czasami spotykam się później, jak te osoby mają już tę książkę i w tej książce występują, Czasami mi ci moi bohaterowie mówią: pani jakby była w mojej głowie. Ja przecież pani tego nie powiedziałam. Skąd pani to wie, że ja tak to wtedy czułam? A ja właśnie tak sobie wtedy myślę, że na chwilę jakbym weszła w głowę tej osoby. Wydaje mi się, że pisarz, dziennikarz, osoba, która opisuje człowieka, która wchodzi w bliski kontakt z kimś innym, w sposób naturalny ma coś takiego, że wchodzi właśnie jakby w myśli, w sposób myślenia tej osoby. To jest taka pisarska uważność. I lubię ten stan, kiedy pisząc powieść, ja zaczynam stawać się jakby tym człowiekiem. I to jest takie niesamowite doświadczenie. No a potem kończę na dany dzień pracę i wracam wtedy do swojej głowy już. No, pisanie powieści jest, jest takim też treningiem jednak uważności dużej. I takiej może też empatii dla innych ludzi. Więc ma to naprawdę wiele kontekstów, takie pisanie powieści. To nie jest tylko po prostu jakieś opowiadanie czegoś, tylko to jest to właśnie przenoszenie się ze swoją świadomością w zupełnie inne wymiary.
16: Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem była Katarzyna Enerlich, pisarka.
15: Dziękuję bardzo.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
16: Leśniczówka Pranie. To tam, 40 km od Mrągowa, znajduje się muzeum poświęcone Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu. Wybitny polski poeta przyjeżdżał do Prania i właśnie tam tworzył. W Leśniczówce powstały ważne utwory, m.in. Kronika Olsztyńska, Niobe i Wit Stwosz. Więcej o Leśniczówce Pranie opowie Wojciech Kas, dyrektor Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Justyna Malinowska, zapraszam.
17: Poeta potrzebuje zaludnienia i wyludnienia. Więc Pranie było takim miejscem, gdzie poeta mógł się wyludnić, a z drugiej strony to bardzo brzmi paradoksalnie. Gałczyński należał do tych polskich poetów XX wieku, którzy najbardziej zaludnili poezję polską. Co to znaczy? Znaczy, że to jest poezja jedna z najbardziej polifonicznych, wielogłosowych poezji, to znaczy takich, że nie sam poeta przez nie mówi, ale wiele postaci, które wprowadza do tej poezji, one mówią jakby przez niego. Więc gdybyśmy te wszystkie postacie, które on ubogaca, można powiedzieć, swoje wiersze, policzyli, no to byłby to niezły korowód. I muszę powiedzieć, że takiego korowodu nie znam. Korowodu ludzkiego, ale też różnych efemeryt, różnych dziwactw jego wyobraźni, różnych istot, które jego wyobraźnia powoływała. Nie znam takiego korowodu, który wyszedł przez poetów Polski XX wieku, łącznie z naszymi noblistami. Miał wielki dar rzeczywiście zaludniania swojej poezji, ale też musiał się wyludnić. Pranie służyło wyludnieniu się poetu, tak bym powiedział.
16: Co znajdziemy w Muzeum Gałczyńskiego? Co tam się znajduje?
17: Znajduje się właściwie, powiem tak, no, wszystko co najważniejsze, co zostało po poecie. To jest kolejny wątek, który byśmy mogli snuć. Znaczy ten wątek jakby już nie pobytu Gałczyńskiego tutaj, tylko pewnej legendy, która narastała po pierwsze wobec jego życia, a druga legenda właśnie tu, pobytu. I jak ona się snuła, jak ona inspirowała, jak ona działała na wyobraźnię społeczną, to jest ten wątek, moglibyśmy co najmniej godzinę poświęcić, ale wszystko, co najważniejsze związane z poetą, znajduje się w tym muzeum. I tu bym chciał powiedzieć, że jest dla nas ważne, że te muzeum z prawdziwego zdarzenia powstało w 1980 roku. I co ciekawe, nie zawdzięczamy tego wcale Warmii i Mazurom. Zawdzięczamy to Suwalszczyźni. To jest też paradoks. Jak pani wie, w 1975 roku Gierek te 16 województw podzielił na 49 województw i powstał województwo suwalskie. I wtedy Leśniczówka Pranie znalazła się właśnie w województwie suwalskim. I właśnie w województwie suwalskim powstała inspiracja, żeby tu, w tej Leśniczówce powołać muzeum. To nie znaczy, że go tu nie było, ale było w tej fazie, jakby to pani powiedzieć, płodu. W fazie płodu. To znaczy, była tu Izba Pamięci. Ta Izba Pamięci powstała w 65 roku, zorganizowana, znaczy wyposażona jakby, czy zaangażowana przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, to, które się znajduje na zamku, a później podlegała ona Powiatowemu Domu Kultury w Piszu. Więc była Izba Pamięci, ale Izba Pamięci to nie to, co muzeum. Więc w 1980 roku powstaje muzeum. Większość tych zbiorów, które tutaj trafiają, pochodzą z Muzeum Literatury, a te zbiory przekazała Muzeum Literatury w Warszawie Kira Gałczyńska. Ona to w 1980 roku zostaje szefem muzeum, a żeby jeszcze uściślić, bardziej mąż Janusz Kiniański.
2: To bardzo cieszy, no i też nas powinno to cieszyć, mieszkańców tutaj Mazur, że takie miejsce mamy i że właśnie dzieła i rzeczy związane z poetą są tu na Mazurach, a nie na przykład w Warszawie czy w innych miejscach.
17: No, część naszych, część w depozycie, ale wie pani, no są dwa rodzaje muzeów. No, są muzea literackie, które są przekazane w całości jako domu pisarzy na rzecz państwa. Takim jest Stawisko Iwaszkiewicza. Takim jest Żajnowiec Konopnicki, gdzie wchodzimy do muzeum i widzimy wyraźnie, czy Kasprowicza na przykład na harendzie muzeum. To jest muzeum w całości przekazane państwu, że tak chcieli spadkowiercy pisarza, czy też tak chciał sam pisarz i mamy wrażenie, że on zaraz wróci, że Kasprowicz poszedł w góry i zaraz wróci, że Iwaszkiewicz poszedł do Podkowy Leśnej jakieś interesy załatwiać i zaraz wróci. To muzeum takie nie było. Było jasne, to znaczy to muzeum trzeba było stworzyć od początku, ponieważ po samym Gałczyńskim i jego tutaj 13,5-rocznym, 13 miesiącach pobytu niewiele zostało. Czyli się ludzie pytają, a co zostało jakby z samej leśniczówki? No rzeczywiście zostały rogi, została taka półka, z bibliotami, które tutaj trzymał. To znaczy, krótko mówiąc, przyjeżdżał i je tu zostawiał. Nie brał je za każdym razem do Warszawy. Na początku był jakiś nocnik, na początku było jakieś łóżko, no to o tym chodzą legendy. Czyli to jest muzeum stworzone od początku, a nie muzeum, gdzie mamy wrażenie, gdzie kręcą się duchy dawnych lokatorów po tym miejscu. Więc rzeczywiście można powiedzieć, że nasze województwo posiada ten największy kapitał pamiątkowy różnych świadectw, rzeczy, przedmiotów należących do poety właśnie tutaj. No to jest też zadanie muzealników, to jest zadanie kustoszów, asystentów, adiunktów, bo to jednak tytuły naukowe jednak, którzy właśnie zbierają to wszystko, co po poecie zostało. I co ciekawe, pamiętam, jak swojego czasu z Kirą Gałczyńską rozmawiałem. Ona mówi zawsze do mnie, panie Wojtku, mówi już nic, mówi już puste szuflady, mówi już właśnie wszystko, co można było odkryć, co zostało po Gałczyńskim, się wyczerpało. Ale to nieprawda. Każdy rok przynosi nam nowe niespodzianki i te muzeum, bo te niespodzianki się wzbogaca. Choćby o ten wspaniały, jedyny olejny portret Gałczyńskiego, gdzie Gałczyński pozował do portretu, który trafił do naszego muzeum 4 lata temu. Artysty krakowskiego, Rzeplińskiego i tak dalej, który żeśmy dostali zresztą w darze od syna słynnego redaktora Najdera, redaktora Radia Szczecińskiego, z którym Gałczyński swego czasu współpracował, więc ten portret jakby tutaj przybył, jakby ostatnie zbiory. Więc ja powiem tak, rękopisy, fotografie, zdjęcia, przedmioty, którym się otaczał w swoim domu w Warszawie przy Alei U6, tu jest biurko z tego domu. To są różne okucia, to są różne portrety, różne obrazy z tego domu i biblioteka Gałczyńskiego. No to jest najważniejsze. Poeta inspiruje rzeczywistość, a inspiruje słowo. Inspiruje to, co czyta. Każdy poeta jest człowiekiem głęboko czytanym, jestem o tym przekonany. Więc tą bibliotekę tu mamy i nie ukrywam, że już 4 lata temu tą biblioteką czy tymi książkami zaczęła żywić się pleśń i naprawdę udało nam się znaleźć fundusze na absolutną renowację czy też konserwację tej biblioteki. To trwało prawie 2 lata. To są, wie pani, specjalne inkubatory, gdzie się wkłada od pleśnia. To jest cały wielki proces. Ta biblioteka dzisiaj jest jak nowa. Ona jest jakby w centrum muzeum. Biurko i ta biblioteka są jakby w centrum muzeum. Można powiedzieć, że w muzeum został wrzucony granat. Wszystko, co stare, wybuchło. i żeśmy zrobili nową wystawę. Nową wystawę, korzystając z różnych dobrodziejstw technologicznych, które nam uatrakcyjniają wystawę, czyli pewnej elektroniki, która wprowadza obraz, fonie, etc., etc. I może pani powiedzieć, że jak ta wystawa została przez nas otwarta 3 lata temu, to teraz jak ludzie tu przychodzą, nie mogą wierzyć. Nie mogą wierzyć, że docierają w środek Puszczy Piskiej, do leśniczówki. Oczywiście Puszcza Piska tych leśniczówek ma sporo przecież i tak dalej, no ale i każda z nich ma swoje światło, ale ta ma światło poety. To jest ważne. I nagle jakby natykają się na wnętrze, które wprowadza ich w osłupienie. To znaczy, że weszli do jakiegoś zaczarowanego kompletnie świata, że w takiej leśniczówce, w takiej miejscu, w środku, gdzie kapysi przyroda i tak dalej, i tak dalej, znajduje się, że tak powiem, taki okaz kultury, że można w ten sposób opowiedzieć twórczość i życie poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. To jest zadziwiająca wystawa, że są opiekunowie, którzy to wszystko pilnują i tak dalej, są kustoszowie, którzy ścierają kurz z gablot, oprowadzają, pięknie mówią o muzeum. To jest za mało dzisiaj. Tak się nie da. Przy całej technologii mediów społecznościowych, wie pani, gdzie klikamy i my możemy w sposób wirtualny wchodzić do muzeum. Trzeba jakoś budować te muzeum trochę inaczej. I te muzea, w pewnym sensie, tak mi się wydaje, taka jest leśniczówka Pranie, jest też ośrodkiem kultury w dużej mierze. Takiej chyba najlepszej kultury. Bo fundament różnych imprez artystycznych, które tutaj robimy, opiera się na dwóch zasadniczych rzeczach, na muzyce i na słowie. Słowo musi być nie byle jakie po pierwsze, czyli nie takie, które dociera do nas z telewizorów i z tego paplaniny, że musimy sobie zdać świat, że świat się strasznie rozgadał, nie? To w ogóle nie ulega wątpliwości. I z muzyki, czyli z tego dziwnego zjawiska, które jest czymś wyższym niż słowo, znaczy poeci zazdroszczą muzyką, a muzycy trochę poetą, ponieważ się inspirują również słowem. Więc to jest to. Ja rzeczywiście w 1998 roku napisałem tutaj taki projekt autorski pod tytułem Leśniczówka Pranie, ośrodek promienny. Ponieważ jestem z Sopotu, to bardzo chciałem, żeby tu istniała scena. Z tęsknoty za operą leśną w Sopocie. Pomyślałem sobie, że buduję tutaj scenę i na tej scenie będą wspaniałe różne rzeczy się działy. O charakterze teatralnym i muzycznym, ponieważ to są rzeczy, które inspirowały Gałczyńskiego. Poezję Gałczyńskiego inspiruje teatr, to jest to zaludnienie, o którym mówiłem, że muszą postaci w jego utworach wzdymać, inspiruje nieustająco muzyka. I jak wchodzimy na tę ekspozycję, to zobaczymy, że jeden pokój jest pokojem teatralnym, gdzie możemy sobie usiąść i jakieś realizacje teatralne na podstawie twórczości Gałczyńskiego oglądać na dużym ekranie w kinie. A w drugim pokoju jest to pokój muzyczny, gdzie możemy najlepsze wykonania, że tak powiem, utworów do poezji Gałczyńskiego wysłuchać. Gałczyński jest jedynym poetą, do którego skomponowano co najmniej ponad 200 piosenek, które są wykonywane od strony, no, oczywiście pisał dla Ordonki sławetnej i tak dalej, ale może nawet które są wykonywane od Ordonki, od Wandy Warskiej, kończywszy na Polańskim. Jest taki utwór, gdzie Polański wykonuje tekst Gałczyńskiego Spotkanie z Matką, które powstało tu w leśniczówce Pranie do muzyki Wangelisa. Czyli ten Gałczyński wypłynął w świat. Są dwie rzeczy właśnie. To jest choćby ten utwór, a druga rzecz, nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, że tłumaczenia, może także hymnem Unii Europejskiej jest słynna Oda do Radości Schillera, ale w wykonaniu polskim jest ta oda w tłumaczeniu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Więc nasz poeta nie tylko jest w jakimś sensie tutaj trochę nasz, lokalny, ale jest ogólnonarodowy, ale też ogólnoeuropejski. Tak, tak, tak. Choć bardzo trudny do tłumaczenia. To jest poezja wysoce zrymowana, wysoce zorkiestrowana, czasami wysoce intelektualna, czasami surrealna, czasami bardzo groteskowa. I muszę pani powiedzieć, że jest trudna do tłumaczenia. Lepiej się Zagajskiego tłumaczy, Herberta, Miłosza, Gałczyńskiego znacznie trudniej, bo to jest poeta, którego słowo ustanowione jest na muzyce w dużej mierze. Więc napisałem ten projekt, Leśniczówka Pranie, ośrodek promienny, pomyślając sobie, że że niech właściwie cała okolica tutaj żywi się tymi płomieniami, które będą wychodzić z leśniczówki Peanie. Więc Gałczyński to był jeden z niewielu poetów, który świetnie czuł się na scenę. On czuł scenę. On wychodził na scenę i był na tej scenie jak nie jeden dobry aktor, można powiedzieć. Więc kochał teatr, kochał scenę, kochał muzykę, więc nie było nic piękniejszego niż w tym miejscu wybudować mu scenę. A skąd w takich czy innych postaciach będzie, że tak powiem, promieniowało jego słowo z tej sceny. Ta scena w jakimś sensie jest odzwierciedleniem wystawy. Jeżeli tam jest pokój teatralny, jeżeli pokój muzyczny, to tam jest wszystko jakby jak to w muzeum. To jest ten martwy motyl przyszpilony szpilką, że tak powiem, jako eksponat. Ale ta scena jest żywa. Przyjmują na nią zaproszenia najwybitniejsi aktorzy. Na przykład występował tu Gustaw Holubek, który nigdy nie był na Mazurach, ale do Peania przyjechał. Święty Pamięci Zapasiewicz, ale Piotrek Frączewski. Jeszcze mówiąc o znakomitych aktorkach, właściwie gdybym miał dzisiaj rzucić tą liczbę aktorów, które występowały w ciągu ostatnich 30 lat w Peaniu, to bym powiedział, że to jest około 120-130 nazwisk.
14: O leśniczówce Pranie opowiadał Wojciech Kas, dyrektor Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
14: Powstały koperty okolicznościowe z okazji nadania miastu nazwy Mrągowo. Autorami tych kopert są członkowie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego z oddziałem w Mrągowie. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę ze Sławomirem Stefaniakiem, prezesem Mrągowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Dzień dobry panu.
18: Dzień dobry, witam serdecznie radiosłuchaczy, witam panią redaktor.
14: To może takie pytanie na początek. Co prezentują, co przedstawiają te okolicznościowe koperty? Jest ich 80 sztuk, no i wiadomo, że ta liczba nie jest przypadkowa.
18: To nie jest przypadkowa liczba, bo w zasadzie Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Mrągowie jest to twór kolekcjonerski, z uwagi na to, że jesteśmy zainteresowani zbieractwem w ogóle monet, banknotów i innych podobnych wydawnictw, prawda, związanych z tym, można powiedzieć, tematem. Ale my po prostu, jako Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, zajmujemy się też historią, nie tylko tutejszą, ale po prostu zewnętrzną też. A w szczególności my, jako oddział mrągowski, jesteśmy tutaj usadowieni w Mrągowie i to nasza Mrągowo, nasza miejscowość jest bardzo mocno z nami związana i dlatego my tą historię tego Mrągowa chcemy poznawać, chcemy utrwalać i chcemy po prostu w dalszym ciągu, jak to się mówi, mieć w swoich zasobach kolekcjonerskich. Przede wszystkim zachowujemy dorobek dla przyszłych pokoleń tym właśnie akcentem kolekcjonerskim. I chcemy po prostu spowodować to, żeby mieszkańcy Mrągowa, jak i członkowie naszego stowarzyszenia byli bardzo aktywni, związani z utrwalaniem, przypuśćmy, tej naszej historii, utrwalaniem po prostu historii w postaci różnych pamiątek, które, można powiedzieć, są bardzo cenne i w tej chwili przynoszą wielki pozytywny zaszczyt dla naszego społeczeństwa. Utrwalając właśnie tą historię, stworzyliśmy po prostu taki akcent, można powiedzieć, promowania Mrągowa pod kątem danych jubileuszy, danych zdarzeń, prawda? Aktualnie w tym roku Mrągowo jako miasto obchodzi swoje 80-lecie nazwy Mrągowo. W 1946 roku, konkretnie 7 maja, decyzją północnych i południowych ziem, po prostu nazwy dawniejsze, tak zwane niemieckie, zostały spolszczone i myśmy jako Mrągowo dostali taką nazwę historyczną, w zasadzie od patrona naszego Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza. I ta siła tej nazwy pozostała do dzisiejszego dnia.
2: Gdzie szukać tych kopert? Dla kogo one są?
18: Decyzją naszą po prostu było to, że lubimy to Mrągowo, lubimy akcentować pod kątem różnorodnym. Wydawaliśmy medale, wydajemy różne druki, wydajemy też koperty okolicznościowe związane z danym wydarzeniem. Dzisiaj jest 80. rocznica nadanej nazwy Mrągowa. Wydaliśmy 8 kopert. Jest to zestaw składający się z wizerunku architektury mrągowskiej, która jest nam bardzo znana, bardzo bliska, a konkretnie autorem tej grafiki jest Piotr Dantajewski, znany grafik. Wydaliśmy 8 kopert na 80-lecie. Stanowi to pakiet, ale pakietów jest 80 na 80-lecie. To jest po prostu miła taka i bardzo cenna pamiątka, która pozostaje w naszej pamięci, w naszym, można powiedzieć, kolekcjonerskim też zasobie. Osoby, które po prostu są związane z Mrągowem, też powinny mieć taką miłą pamiątkę.
2: Jest to gratka, myślę, najbardziej chyba dla kolekcjonerów.
18: Tak, nie tylko dla kolekcjonerów, ale spotkałem się już z takim entuzjazmem, prawda, gdzie koperty już nawet zaczęły krążyć myślami, nie myślami, ale zasobem zapotrzebowania, prawda, z innych miejscowości. Oczywiście to są osoby, które związane są z Mrągowem, prawda, urodziły się tutaj, ale mieszkają w odległości, przypuśćmy, dosyć oddalonej i usłyszały o takim wydawnictwie, gdzie było już nawet zapotrzebowanie kupna tych kopert okolicznościowych. Oprócz kopert okolicznościowych, na którym widnieje, przypuśćmy, grafika autora Piotra Dondajewskiego, jest też, można powiedzieć, taki utrwalony, jak gdyby, stempel okolicznościowy związany z 80. rocznicą nazwy Mrągowo. Jest tam też taka historia pokazana nazw Mrągowa. Przed zakończeniem II wojny światowej Mrągowo, wiadomo, było to Sensburgiem. Później w 1947 roku dostało nazwę Mrągowa, ale w międzyczasie od 1945 roku do 1947, prawda, nazwę tą po prostu utrwalano jako Zondzborg i na tej grafice, można powiedzieć, jest też utrwalone właśnie te trzy nazwy, które były charakterystyczne dla naszego tutaj miasta.
2: Czy numizmatycy planują coś jeszcze z okazji mrągowskiego jubileuszu?
18: Z okazji jubileuszu już w trakcie Dni Mrągowa wybijałem żeton okolicznościowy, właśnie o którym już wcześniej tutaj powiedziałem, charakterystyczne właśnie te trzy nazwy naszego miasta. Żeton okolicznościowy wraz z certyfikatem autentyczności. Niestety z powodu braku krążków do wybijania po prostu zaprzestaliśmy, ale już jesteśmy w trakcie rozmowy z Mennicą Polską, gdzie już szykują dla nas, prawda, duży, można powiedzieć, nakład tych krążków, gdzie będziemy w okresie, przypuśćmy, miesiąca września, października czy listopada na jakichś tutaj spotkaniach, imprezach wybijali ten żeton okolicznościowy. Oprócz tego szykuję też, prawda, jako Towarzystwo Numizmatyczne szykujemy po prostu broszurę dotyczącą działalności Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego związanych z naszym miastem i związanych z Krzysztofem Celestynem Mrągowiuszem. z uwagi na to, że my jako numizmatycy wydaliśmy szereg takich, można powiedzieć, druków, nadruków, medali okolicznościowych związanych właśnie z naszym miastem, gdzie utrwalaliśmy, przypuśćmy, Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza, i tutaj chcę wrócić właśnie do tego utrwalenia. Był to pierwszy medal, który w 1985 roku, 86 przez nasze towarzystwo został wyemitowany medal Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza. I medal ten naprawdę w dużym nakładzie został rozpropagowany przez Urząd Miasta jeszcze w tym okresie czasu. Każdy dostawał, każdy zasłużony dla miasta, każdy dostawał dla ich, po prostu miał to wspaniałą pamiątkę, jeżeli chodzi o Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza. My jako oddział, prawda, Polskiego Towarzystwa Numizmatyczne też na tych kopertach utrwaliśmy właśnie tego naszego patrona miasta, Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza, i właśnie w tym pakiecie znajduje się też właśnie wizerunek naszego patrona.
2: Czy mrągowscy numizmatycy zawsze włączają się w takie miejskie święta?
18: To znaczy, my to robimy jako oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Nie wchodzimy, jak to się mówi, w inne, można powiedzieć, sytuacje takie, gdzie można po prostu być jako organizacja wiodąca, prawda. Owszem, jesteśmy też zapraszani, jesteśmy, prawda, żeby pokazać swoją moc, pokazać swoją historię, pokazać swoją wartość, pokazać swoje wydawnictwa. Dużo robimy dla miasta, organizując wystawy okolicznościowe, i właśnie tam, na tych wystawach, po prostu pokazujemy swój walor, swoje po prostu tematy kolekcjonerskie, które dotyczą też miasta Mrągowa.
2: Czym w ogóle zajmuje się mrągowski oddział numizmatyków?
18: Numizmatycy przede wszystkim mają zasadę taką, żeby historię kolekcjonerstwa, prawda, trochę utrwalać, trochę akcentować, trochę propagować, zachęcać, prawda, z uwagi na to, że niektóre materiały związane można powiedzieć, monetami, z banknotami, bo to jest główny nasz cel, prawda, są naprawdę cenne. Niektóre po prostu rzeczy, które już naprawdę zniknęły z naszego, można powiedzieć, tutaj podwórka, nie są po prostu już rozpropagowane, ale te historyczne tematy pozostają w naszej pamięci i tym się zajmujemy. Owszem, propagujemy też historię po prostu działalności swojego towarzystwa, propagujemy też działalność numizmatyczną ogólną, prawda, związaną z kolekcjonerstwem, ale też przyczyniamy się do kolekcjonerstwa ogólnego też, gdzie ewentualnie, na przykład jestem zainteresowany zbiorem, można powiedzieć, pocztówek okolicznościowych, które ukazywały się na przestrzeni okresu po wojnie, prawda, do dnia dzisiejszego. Niektórzy nasi członkowie też są zainteresowani różnymi materiałami związanymi z okresem międzywojennym, z tak zwanym Sensburgiem, gdzie po prostu to już jest sprawa, można powiedzieć, pamiątkowa, historyczna, i ta historia pozostaje w naszych zbiorach.
2: Numizmatycy kolekcjonują monety, ale też banknoty, a to nie jest tak, że po prostu jak ktoś zaczyna kolekcjonować pewne przedmioty, to się trochę rozszerza i nie ogranicza się tylko do monet i banknotów, do pieniędzy, a zaczyna zbierać różne rzeczy, zupełnie inne. Tak jak pan mówił, właśnie te pocztówki.
18: Oczywiście, właśnie tu jest cały sens tego kolekcjonerstwa, bo ja osobiście osobiście, no tak mówiąc szczerze, zacząłem kiedyś jako młody człowiek w wieku, można powiedzieć, 8 lat, 10, zbierać znaczki pocztowe. Filatelistyka też jest domeną, prawda, naszą tutaj, jeżeli chodzi o Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, bo członkowie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego też są kolekcjonami znaczków pocztowych, to tak zwaną filatelistyką się zajmują i chcą po prostu też mieć po prostu taką, no można powiedzieć, taki obraz rzeczywisty, utrwalający, przypuśćmy, naszą rzeczywistość, która kiedyś w latach 60., 50. była bardzo mocno obrazowana, bardzo mocno akcentowana, bardzo mocno to rozpowszechniana. Dzisiaj już ta kultura filatelistyczna, można powiedzieć, upada. Też upadają niektóre zasoby, przypuśćmy, kolekcjonerskie, które no notabene spowodowane to, że historia kiedyś zasobów była o wiele tańsza, a dzisiaj naprawdę ciężko zdobyć i takie zasoby historyczne, kolekcjonerskie są bardzo drogie, w związku z tym osoby, które no, chcą mieć, no niestety nie mają możliwości nabycia.
2: Ja dziękuję panu bardzo. Naszym gościem był dziś pan Sławomir Stefaniak, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział Mrągowo.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
2: To gratka dla miłośników historii. Mrągowscy numizmatycy wydali okolicznościowe koperty. Seria przedstawia rozpoznawalne miejsca i symbole związane z naszym miastem. To wszystko z okazji 80-lecia nadania miastu nazwy Mrągowo. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę ze Sławomirem Stefaniakiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oddziału w Mrągowie oraz kolekcjonerem. U pana zaczynało się od tych znaczków właśnie. Co pan jeszcze zbierał w swoim życiu?
18: No, przede wszystkim jako tutaj patriota, jako miłośnik Mrągowa, bo w zasadzie oprócz tego, że należę do naszego Towarzystwa Numizmatycznego, jestem członkiem też Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej i jako ten, można powiedzieć, miłośnik zbieram i chciałbym jeszcze mieć dużo, dużo takich zasobów kolekcjonerskich związanych z naszymi tutaj imprezami. Konkretnie piknik country, festiwal kultury kresowej i inne wydarzenia, które można powiedzieć okrzyknięte są jako festiwalowe Mrągowo. No i też sięgam po prostu poza horyzont naszego tutaj miasta, konkretnie w kierunku Sorkwic, z uwagi na to, że tam odbywa się też Festiwal Kultury Mazurskiej, gdzie jestem współorganizatorem tej to imprezy i ta impreza też mnie, tak można powiedzieć, dopinguje do tego, żeby zbierać wszystkie informacje, jakie po prostu ukazują się w przestrzeni medialnej, w przestrzeni kolekcjonerskiej, bo zaznaczam, że festiwal też jest takim zaszczytem czy zastrzykiem, prawda, kolekcjonerstwa, bo przecież różne wydawnictwa pisane, drukowane, drobiazgi jakieś, to właśnie to jest to kolekcjonerstwo. No i w związku z tym takie zasoby związane z Festiwalem Kultury Mazurskiej w Sorkwietach też posiadam archiwizację właśnie tych to imprez.
2: Gdzie pan znajduje miejsce na te skarby?
18: No, to nie jest takie, można powiedzieć, obszerne miejsce, gdzie można to zgromadzić. Owszem, no, mam szafę, gdzie to wszystko trzymam i dlatego tak to przypuśćmy sobie układam, żeby po prostu mieć satysfakcję, no bo w zasadzie Kiedyś piknik country się zaczął, wracam do tego naszego tutaj festiwalu, zaczął się w 82 roku, no i posiadam właśnie z tego okresu też pewne pamiątki, posiadam jak gdyby cykl, który ewentualnie w naszym okresie 40 lat, prawda, tutaj 45 w zasadzie, bo to obecnie było uroczystość, można powiedzieć, 45-lecia. No a po prostu z tych pamiątek no tworzę pewną, jak gdyby, pewien zasób kolekcjonerski, gdzie ewentualnie no nie chwalę się tym, ale kiedy było 35-lecie pikniku country, to była olbrzymia wystawa w muzeum naszym Tumrągowskim, gdzie udostępniłem właśnie te pamiątki związane z piknikiem country.
2: Co wśród pana zbiorów jest dla pana najcenniejsze?
18: To, co powiedziałem, festiwalowe zasoby kolekcjonerskie, prawda, to jest właśnie też taka, można powiedzieć, miła dla mnie satysfakcja, z uwagi na to, że dowiaduję się po prostu historii tej, szukam po prostu różnych dróg, gdzie ewentualnie mam przyjemność, przypuśćmy, zgromadzenia tego. I to właśnie jest moim takim, można powiedzieć, pozytywnym akcentem, a z drugiej strony, gdybym ewentualnie chciał się z kimś podzielić, to no trudno by było gdzieś udostępnić komuś albo oddać, z uwagi na to, że no niestety kolekcjonerzy są to ludzie, którzy po prostu zbierają dla siebie. I oni po prostu pielęgnują pod kątem, można powiedzieć, satysfakcji osobowej, jak i po prostu tego, że takie historyczne po prostu akcenty są no, gromadzone w danym miejscu.
2: Czy jest coś, czego pan poszukuje, coś, co bardzo chciałby pan mieć w swojej kolekcji?
18: No chciałbym powiększyć swoją kolekcję o jeszcze, jak już tutaj zaakcentowałem, o piknik country, prawda, z uwagi na to, że niektóre historyczne, prawda, rzeczy są pokazywane gdzieś tam na boku, jak to się mówi, periodyczne są to wydawnictwa. Ostatnio ukazał się właśnie gazetka 45-lecia pikniku country, gazetka, którą notabene udało mi się, no jak to się mówi, zdobyć, ale też pokazał się folder, który też uzyskałem drogą, no, można powiedzieć, taką no podchodu pod organizatorów i zdobyłem właśnie, gdzie utrwalona jest informacja, no można powiedzieć, na przestrzeni 45 lat o tej naszej imprezie. I to właśnie jest głównym takim, można powiedzieć, chęcią zdobywania właśnie takich pamiątek, które no, notabene są, oczywiście ukazują się, ale one są niewidoczne czasami. Dlatego dążę do tego, żeby gdzieś usłyszałem, gdzieś widziałem, właśnie zdobyć takie pamiątki.
2: A może jakaś wartościowa moneta, którą bardzo chciałby pan mieć w swojej kolekcji?
18: No, niestety tego nie mogę powiedzieć, ale są takie monety.
2: Dlaczego które, nie może pan powiedzieć?
18: No, bo to jest taka, można powiedzieć, domena kolekcjonerska, prawda? Nie mówimy o tym, jakie mamy te monety, jakie banknoty, jakie mamy zasoby kolekcjonerskie, z uwagi na to, że to jest, no można powiedzieć, każdego naszego kolekcjonerska, no nie tajemnica, ale po prostu jest to sprawa tylko indywidualna, nie rozpowszechniamy. Owszem, rozpowszechniamy to w formie wystawienniczej, prawda, żeby osoby, które zainteresowane są właśnie tym tematem, mogły zobaczyć, jakie to są te rzeczy. A owszem, ukazuje się bardzo ciekawe, można powiedzieć, monety, banknoty też, które, no, można powiedzieć, są bardzo cenne.
2: Ale są takie monety, na które pan poluje, że tak powiem?
18: My jako kolekcjonerzy, po prostu, czy filateliści, czy numizmatycy, mamy po prostu, jak to mówiąc szczerze, taki abonament na różne wydawnictwa związane z emisją Narodowego Banku Polskiego, bo emitentem jest Narodowy Bank Polski i oni po prostu dla nas udostępniają właśnie taką w formie abonamentu właśnie wszystkie wydawnictwa, jakie ukazują się przez tą instytucję. I wola jest taka, jeżeli abonuję, to znaczy, że mam.
2: Zauważyłam też, że zbiera pan plakaty, tak, z różnych wydarzeń i też szuka pan takich plakatów związanych tutaj z Mrągowem, z piknikiem country głównie. I takie pytanie mam do pana w związku teraz z rozwojem sztucznej inteligencji i tym, że powstają grafiki wykonywane właśnie przez AI. Co pan o tym sądzi? W pana mniemaniu tracą one na wartości takiej, może nie jakości, ale wartości.
18: Oj, tu się temu nie przyglądałem z uwagi na to, że no może trafiło mi się, prawda, ostatnio takie wydawnictwo, ale po prostu twierdzę, że efekt, można powiedzieć, tej grafiki, można powiedzieć, jest imponujący dla mnie z uwagi na to, że coś nowego się po prostu utrwala w formie wydawnictw

0: są różne plakaty, są różne wydawnictwa drukowane, także ja bazuję na swoich po prostu myślach, swoich wydawnictwach, które po prostu dla mnie są, no można powiedzieć, taką miłą pamiątką.
1: Nawet te wspomniane koperty, nawet koperty wydane z okazji 80-lecia nadania nazwy miastu. Grafiki są stworzone przez mrągowskiego artystę, pana Piotra Dondajewskiego. No tutaj praca człowieka, tak, która no niejednokrotnie obecnie no musi kontrastować z pracą sztucznej inteligencji.
0: Tak, to są oryginały, które po prostu...
1: Nie do podrobienia.
0: Nie do podrobienia, to są oryginały periodyczne, pojedyncze. Piotr Dondajewski udostępnił swoją grafikę malarską do upowszechniania właśnie w postaci tych kopert okolicznościowych. Są to jego obrazy, autentyczne jego obrazy, nie stworzone przez zewnętrzną jakąś instytucję. I są to jego obrazy, które charakterystyczne są dla naszego miasta i pokazują właśnie tą architekturę naszą tutaj mrągowską. Pokazują właśnie tą, no można powiedzieć, historię właściwie tej architektury. No i właśnie te tematy, które on wyprodukował, prawda, są umiejscowione właśnie na tych kopertach okolicznościowych. Nie ma tutaj, jak to się mówi, tematu, jak to się mówi, ubocznego, wziętego gdzieś tam z powietrza, czy z innych po prostu źródeł, ale to są oryginały, które Piotr Dondajewski wykonał.
1: Odnośnie jeszcze kolekcjonowania różnych rzeczy, zbierania różnych rzeczy, mam takie do pana pytanie. Co na to członkowie pana rodziny? Czy im to nie przeszkadza, czy raczej wspierają pana w pana pasji?
0: No właśnie, i tu jest cały dylemat, jeżeli chodzi o temat taki kolekcjonerski, z uwagi na to, że rodzina nie jest, można powiedzieć, tak zainteresowana tym szczególnym tematem, z uwagi na to, że no, gdyby to było po prostu małe dziecko, prawda, i pomalutku zaczęło się interesować tym, no to może by po prostu brnęłoby w dalszym ciągu do jakiejś perfekcji, ale dzisiaj to po prostu, żeby komuś to przedłożyć, zaproponować, no to jest ciężka sprawa. Ja, będąc właśnie tym chłopaszkiem 10-letnim, można powiedzieć, to właśnie to było, że zacząłem się interesować tym kolekcjonerstwie filatelistycznym. No i tak można powiedzieć, tutaj na ziemi mrągowskiej przez świętej pamięci Ryszarda Bitofta zostałem zdopingowany, można powiedzieć, do jakiegoś szerszego zainteresowania kolekcjonerskiego. W związku z tym podjąłem taką decyzję, żeby też się zainteresować zbieractwem monet i banknotów.
1: O swojej pasji, jaką jest kolekcjonowanie monet, banknotów i nie tylko, opowiadał Sławomir Stefaniak, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział w Mrągowie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.

0: Czy Frosta kupiłeś?
1: Prościej się nie da.
2: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej ciebie.
9: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co byście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź 2, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej ciebie.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Perfect.

0: Nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: O reklamie.
3: Siemanko, 5 września w kalendarzu, jesień przed nami, najpiękniejsza jaka tylko może być, bo z najgorętszą muzą, która będzie Wam przypominała o wakacjach. Opoka Siema to weekendowe melo, zapraszam Dub Dogs na początek.

Alan Walker, Ava Max i już niemal legendarny Fate. Wiem, że kochacie ten numer, bo mówicie nam to bardzo często, wysyłając głosówki czy wysyłając zdjęcia na WhatsAppie. No i jeśli macie ochotę dać znać, co u was, jak wygląda ten pierwszy wrześniowy weekend, to koniecznie napiszcie, dajcie głosówkę, wyślijcie fotę, pokażcie, gdzie jesteście, złapmy kontakt, kochani. Czekam na was na WhatsAppie, a znajdziecie go oczywiście na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach tam przekierowanie. Chyba, że z tobą. Modelki, już teraz.

0: Sylwa Bampa z numerem On Tonight. Takie gorące numery tylko u nas. No i co? Kręcimy biodrami, bo tak jest przecież najfajniej w sobotnie. Przed południe możecie znowu poczuć się, jakby były wakacje. Na pewno to jest weekend i tym trzeba się dzisiaj cieszyć. Calvin Harris za kilka minut.
1: Reklama. Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
5: Czyta lektor AI.

0: Cały papier toaletowy Velvet, 10 rolek, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplenia, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta pianek, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
20: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Po reklamie.
22: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Rytmu.
1: Ciekawe, z jakim filmem kojarzy wam się ten numer. Rytmo, Black Eyed Peas i J Balvin w Melo Weekendzie, Melo Radia. Świetnie, że jesteście razem z nami. To dobry moment, żeby przypomnieć o tym, że mamy dla was ekstra pieniądze w szybkiej kasie od Melo Radia. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, na co ich po prostu potrzebujecie. Czy to ma być kasa na nowe skarpety, czy to ma być kasa na nową książkę, może na nowy długopis, żeby lepiej pisało się sprawdziany. Czekamy na was na meloradio.pl, a to już Alabama 10.

posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w tym

0: Hit My Heart by Nasty Bros. No i Magda napisała, to ja zgłaszałam te skarpety, że potrzebuję kasy na skarpety właśnie. No, każdy ma jakieś potrzeby. Mam i ja. Jeżeli macie swoje, oczywiście czekamy na was cały czas. Szybka kasa czeka, ale czeka też kolejna porcja muzy. Z nią ruszamy punktualnie o 11.
1: A już o 11 zagramy
0: Kungs Galaxy.

0: Reklama. W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas znajdziesz najlepsze produkty w atrakcyjnych cenach. Specjalnie dla ciebie kup dowolne produkty do malowania ścian i sufitów za minimum 400 zł, a za jedyne 7 zł otrzymasz komplet malarski o wartości aż 50 zł.

0: domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
14: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
15: W tę sobotę chude mięso mielone z szynki wieprzowej.

0: po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Dzień dobry, siema, hej, 11 wjeżdża na zegarki, inni zajmują się gadaniem, a my już odpalamy najgorętsze numery, które grzeją was w ten weekend. Kungs, Teofilius, London z numerem Galaxy, opoka, siema.

Whatever Turns You On. Dla mnie jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. Axwell i Bon w Meloradiu. Bon to świetny wokalista, który sprawił niemałą niespodziankę fanom w czasie tegorocznego Tomorrowland, bo wystąpił razem z Martinem Garrixem na, można powiedzieć, małym recitalu przy fortepianie i gitarze. W socialach bez problemu to znajdziecie. My też udostępnialiśmy te rolki. On and On, Sub Focus już teraz w Meloradiu. Róbcie głośno.

0: What if? To pytanie, które zadajemy sobie bardzo często. Co gdyby zniknęły nagle wszystkie social media? Nie wiem, ale wiem, że teraz są, więc zaglądajcie do naszych najczęściej jak możecie. Alan Walker za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Reklama.
3: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka.
5: Niskie ceny.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
11: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral fasadowy biały 10 litrów, tylko 210 zł. Drewnochron Extra Impregnat gotowe kolory 9 litrów, tylko 220 zł. Spiesz się, promocja trwa do 30 września. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny!
16: Czyta lektor AI.

0: Teraz przed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
4: Duże jasna maksa.
3: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Jak sobota to?
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
13: Po reklamie.

Gdybym miał dzisiaj uderzyć wieczorem w melo, pójść w miasto, pójść do klubu i poprosić DJ-a o jakiś numer, to na pewno byłoby to Tornado Love. Pewnie jeden z wielu, które chciałbym usłyszeć, ale nie wahałbym się użyć tego numeru na parkiecie. Forest Movement i Cover Drive w Melo Radio. No kiedyś tak się robiło, że się szło do DJ-a i mu się zawracało głowę. Dzisiaj to ja nie wiem, jak na to patrzą. Chyba nie jest to zbyt fancy, więc nie namawiam. Marlon Hofsta z numerem I Like dla was teraz w Melo Radio.

0: Crying on the Dance Floor i Sam Feld. Patrycja napisała, że raz nawet ją zrugał, mówiąc delikatnie, pewien DJ za to, że poprosiła o numer. Słuchaj, u nas prosić możesz, a nawet możesz pokazać, które numery lubisz najbardziej. Głosujcie na 30 Meloradia. Szczegóły po 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Karnawał, Gibbs PZ for Money.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego.

0: wakacyjnego.
1: Wow!
0: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista, kilogram. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
10: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00, a w soboty od 7.00 do 18.00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10.00 do 16.00. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie. Czekamy na Was.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: 3,17,41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Po reklamie.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM.
1: Siemano, dzień dobry, ależ gorący numer przed nami, ależ gorąca godzina w samo południe. Opoka kłania się nisko, mówię siemanko i zapraszam na kolejną godzinę Melo Weekendu, Melo Radia. Karnawał dla was od Gipsa, PZ i For Money.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Stawiam śmiałą tezę, że każdy z nas ma przynajmniej takie jedno miejsce, przynajmniej jedno, do którego mógłby wracać niezliczoną liczbę razy, w którym czuję się doskonale i w którym naprawdę świat staje się jakby piękniejszy. Ja też mam, to jest pewna plantacja winorośli w południowo-wschodniej części naszego kraju. Po prostu widok fenomenalny na zakole Dunajca. Krajobraz niczym w Toskanii, a jednak to nasze rewiry, mówiąc bardzo konkretnie. A ty? Masz takie miejsce? Daj znać, czekam na was przy WhatsAppie. My Place i Josh Baker przed momentem, a już teraz Feder z numerem Lordly w Melo Radio.

Raz lepiej, raz gorzej. Tak to życie nam płynie. Better Times. Mam nadzieję, że te najlepsze jeszcze przed nami. Tego wszystkim nam życzę. Robin Schulz przed momentem, a dzisiaj w nocy oczywiście w dobrym Melo. Sprawdźcie line-up na player meloradio.pl.

poniedziałkowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20.00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dziś po 20.00. Tylko w Meloradiu. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama. Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplań, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00, a w sobotę od 7.00 do 18.00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie. Czekamy na Was.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

co jeśli, pyta Carla Fernandez w Melo Radio, a ja sprawdzam, jak się ma anglojęzyczny odpowiednik tego tytułu. What If od Neptuniki na miejscu 22 w notowaniu 30 Melo Radia. Może być lepiej, wystarczy, że będziecie wspierać ten numer, jeśli wam się podoba. meloradio.pl, player meloradio.pl, jak wolicie, tam 30 Melo Radia dla was, tam właśnie głosujecie. A to kolejny z gorących numerów tego popołudnia. Self-Aware, Lumix dla was.

0: Is This Love, Komodo, klasyk, zamyka nam godzinę 12, ale proszę nie uciekać nigdzie daleko, bo ja po 13 mam dla was parę muzycznych niespodzianek. Mam nadzieję, że rozgrzejemy was do czerwoności.
1: A już o 13 zagramy
0: Candy Night, Jazzy Spritz.

0: Sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego. Świętujemy. Niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00, a w soboty od 7.00 do 18.00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10.00 do 16.00. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Jak sobota to...
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
15: Po reklamie.

Siemano, jak mawiała moja wychowawczyni, 13 na zegarze, czas się budzić, gospodarze. Czy jest wśród nas ktoś, kto dopiero właśnie otworzył oczy? Proszę się zameldować na WhatsAppie. Opoka, siema, zapraszam.

Sad Girls, Bibi Rexa w Melo Radio. Taką Sad Girl jest z pewnością Marcelina, która napisała: przebalowałabym całą noc, chciałabym dziś cieszyć się swoim zmęczeniem i niewyspaniem, ale tak, wstałam dopiero przed chwilą, bo byłam na nocce, wróciłam dopiero po siódmej i trzeba było trochę złapać oddechu, żeby mieć energię na dzisiejsze dobre melo. I to mi się bardzo podoba. Dobre melo w Melo Radio od 20. Najlepsze, najgorętsze sety gwiazd. Sprawdźcie cały line-up na player meloradio.pl. The Days i Crystal dla was.

0: Z pewnością natknęliście się w życiu na różne teksty pokazujące to, jak ktoś kogoś kocha. Może sami takie teksty słyszeliście albo je tworzyliście, ale chyba nie ma bardziej dosadnego, by udowodnić komuś, że jest dla was wszystkim. Poza tobą nic. Lifka w Melo Radio po 13, a za chwilę lecimy dalej z Avicii.
1: Melo Radio Mrągowo na 104,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas znajdziesz najlepsze produkty w atrakcyjnych cenach. Specjalnie dla Ciebie kup dowolne produkty do malowania ścian i sufitów za minimum 400 zł, a za jedyne 7 zł otrzymasz komplet malarski o wartości aż 50 zł. Promocja obejmuje produkty marek Tikurilla, Beckers, Decoral oraz Sigma. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Mon.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej Ciebie.
3: O reklamie. Autopromocja.
4: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
5: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
6: i mocno podkręcone tempo.
7: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
5: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
4: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

bez wątpienia to jest gość, który potrafi hipnotyzować tłum. To jest gość, który wie, jak uderzyć w najczulsze punkty naszych rejwowych dusz. Anima w Meloradiu, do tego cudowny wokal Ellie Goulding i tak powstało Hypnotized. Kocham, uwielbiam, a numerów, w których mam nadzieję możecie się zakochać, mamy zdecydowanie więcej. How Does It Feel? To jeden z tych najgorętszych ostatnich tygodni. Dub Dogs dla Was.

0: Wyobraźcie sobie, że siadacie na krzesełku przy stoliku, w rękach małe espresso, nóżka założona na nogę i wsłuchujecie się w numer Love Generation. No przecież to jest niemożliwe, przy tym nie da się nie skakać. Bob Sinclair rozgrzewał nas przez kilka ostatnich minut i takich skocznych, imprezowych numerów to my mamy więcej. Po 14 już wracamy.
1: A już o 14 zagramy
0: Moonlight Alabama 10.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
7: Hej, hej, hej, inni gadają, a my gramy. Wracamy do Was z gorącymi numerami weekendowego Mellow Moonlight 4 do Alabama Ten. Teraz dla Was.

To, co zrobili ostatnio w Göteborgu, pokazuje, jakiej klasy są artystami. Swedish House Mafia, Axwell, Sebastian Ingrosso i Steve Angelo. Mieli zagrać na stadionie Ulewi w Göteborgu, ale złe warunki atmosferyczne zmusiło organizatorów do odwołania tego koncertu, więc panowie przespali się na miejscu, poczekali kilkanaście godzin i następnego dnia na placu centralnym w popołudniowych godzinach dali bezpłatny koncert dla wszystkich. Happiness is so sad w Melo Radio, a teraz Galanty z numerem No Money, na to też mamy receptę. O potrzebach pieniężnych pogadamy za chwilę. Sorry, I-

Sylwa Bampa On Tonight w Meloradiu, a na meloradio.pl szybka kasa. Dajcie znać, na co jej potrzebujecie. Na przekąski, do wieczornego filmowania przed telewizorem, a może jednak na dobre melo na mieście. Czekamy, czekamy. Dajcie znać na meloradio.pl, a my zajmiemy się resztą tuż po weekendzie.

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
0: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości.
2: I mocno podkręcone tempo.
3: Lubię albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
5: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
0: masz. O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Sophie Loren, DJ Remo, Tymek w Melo Radio. Lubię, jak tak sami z siebie czasami coś napiszecie do nas na tym WhatsAppie. No i Paweł napisał, że wcale nie tęskni za wakacjami, bo on planuje już kolejne. I wcale nie w czerwcu, lipcu czy sierpniu, a już w lutym, bo właśnie zarezerwował wylot do Egiptu. Pozdro, tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć, a nie marudzić i smucić się tym, że jesień i zima przed nami. Wtedy też może być pięknie, a my zadbamy o to, żeby było gorąco, bo będziemy grać wam takie gorące numery. Prima Donna, Two Colors w Melo Radio. Świetny numer na sobotnie popołudnie. Zróbcie głośniej.

0: się w ogóle nie krępować. Dyskotekowe kule do tego numeru jak najbardziej pasują. Coraz bliżej do dobrego melo, do sobotniego imprezowania. This is the world we live in. Alcazar na koniec ode mnie dla was. Dzięki za dzisiejsze weekendowe melo. Wracam już jutro z kolejną porcją najgorętszej muzyki w Melo Radio. O pokaz, strzała.
1: A już o 15 zagramy.
0: Fukaj Liwka, chce więcej.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
3: Ale się będzie działo w tej godzinie w Melo. Jak zawsze mam dla was masę najlepszej muzy. Chcę więcej? Fukaj Lipka i Enklawa to na dobre wejście. Za chwilę też m.in. Offenbach i Overdrive. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Melo Radio.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Armin Van Buuren i Everlasting. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15, a my też bardzo chętnie oczywiście podkręcimy stan waszych portfeli. Już w poniedziałek będziecie mieli szansę na zgarnięcie 200 w szybkiej kasie w Meloradio. Wystarczy, że już teraz zgłosicie się na meloradio.pl. No a poniedziałek wcale nie musi być taki zły jak zazwyczaj. Meloradio.pl, tam wbijajcie już teraz.

0: Ależ to jest dobry kawałek Fast Boy, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a już za chwilę będę miał dla was patent na to, co zrobić, żeby wasza potencjalna druga połówka była wychillowana na randce. Zagra nam też Duke Monty Ocean Drive.
1: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
8: Zaraz wracam.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Marian, a gdzie mogę kupić?
16: Na mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Po reklamie.

No ten numer przy sobocie sprawdza się idealnie. To Melo Radio i to Rush, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16 w Biforze, przed dobrym Melo. A ja mam dla was patent, jeżeli chcecie, żeby wasza druga połówka na randce była wychillowana. Wystarczy, że założycie, uwaga, coś niebieskiego, no bo właśnie czytam w internetach, że ten kolor w otoczeniu działa uspokajająco i uwaga, obniża poziom stresu. No to w sumie nada się i na randkę, i na przykład do łazienki, żeby wasza dziewczyna zapomniała o tym cieknącym kranie, który czeka na naprawienie, chłopaki.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: to Regard i Ride It. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16. U nas jak zawsze oczywiście masa najlepszej muzy, no bo skoro jest sobota i skoro jest Before, to trzeba zdecydowanie z niego korzystać, więc po 16 też się będzie działo.
1: A już o 16 zagramy
0: Self-Aware. Tak, zagramy punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melon.

0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Zastanawiałem się, od czego zacząć 16, no i ten kawałek sprawdzi się idealnie. Self-Aware i Lumix to na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też w przygotowanej przeze mnie playce, m.in. King of My Castle, Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Maxwell, Bone i Whatever Turns You On. Tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo na kilkanaście minut po 16. Dobrze, dzieciaki jeszcze do szkoły nie wróciły? No to już niektórzy chcieliby zmian, bo uwaga, pojawiła się petycja, żeby skrócić lekcję z 45 minut do 35. No to tak, żeby uczniowie oczywiście byli bardziej zadowoleni. Jak dla mnie, spoko, no ale w takim razie poproszę też o petycję, żeby skrócić na przykład czas pracy z 8 godzin do 2. Coś czuję, że pewnie podpiszę.

0: to Before przed dobrym Melo, George Baker i My Place. A wy, gdzie dzisiaj imprezujecie? Domówka, klub, a może na przykład na zewnątrz? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl. A u nas za chwilę Don't Leave.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić, nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić, nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na Alior Bank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
1: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18:15 w TVP2.
19: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium.
18: Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Po reklamie.

To Before przed dobrym Melody Meet Trumpet, Just In Case. Tak, podkręcamy tempo, a u was ono też widzę, że już na nieźle podkręconym poziomie, bo Marcin pisze, że u niego zapowiada się dzisiaj wyjście na miasto z kumplami, żeby dla jednego z kolegów, uwaga, wyrwać jakąś fajną dziewczynę. No to z fartem, chłopaki, w takim razie, powodzonka, trzymam mocno kciuki. Kinga z kolei dzisiaj ma domóweczkę urodzinową, uwaga, w greckim stylu. Podesłała mi fotkę, no jak tak patrzę, to jest zacnie. Ciekawe, czy będzie zatem tłuczenie talerzy, no bo wtedy to może i Magda Gessler wpadnie.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka.

0: zrobimy ten kawałek do reklamy.
1: Ale ten numer wprowadza w dobry nastrój przy sobocie. Sokół, Clear Mind, Enklawa i pogwarzymy, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 17. No mam nadzieję, że u was Before rozkręcony na całego, a jeżeli nie, no to spokojnie, bo po 17 też o to zadbam.
2: A już o 17 zagramy
1: Talk to You. Another punktualnie o 17 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: 3, 17, 41...
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11...
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto w

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
3: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.

0: Słuchaj na 104.9 FM.
1: Talk to You, Bulletproof czy How Does It Feel to tylko część kawałków, które przygotowałem dla was na tę godzinę w Melo. Another otwiera nam 17. Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Cóż to jest za znakomite połączenie? Alok i Jennifer Lopez w Meloradiu i Everything's Fine. Tak, podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo, bo na tym znamy się najlepiej. A co byście powiedzieli na to, żeby wejść do samolotu, nie wiedząc, dokąd lecicie? No, jedna z linii lotniczych w tym miesiącu taki lot w Polsce zorganizuje. Taki trip w nieznane. Wsiadacie, wysiadacie, no i dopiero wtedy dowiadujecie się, gdzie. I jolo, ale w sumie spoko. No, ktoś złośliwy w sumie mógłby powiedzieć, że wszędzie i tak będzie lepiej niż w Polsce.

0: to Neptunika i What If. Tak podkręcamy tempo w Meloradio jeszcze przed 18, a za chwilę powiem wam o gościu, który postawił na, no, mocno nietypowy challenge. Zagra też Sean Paul i Dua Lipa, to już za moment, nigdzie nie odchodźcie.
1: Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Tutaj, Szymon! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę, jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
11: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
17: Wyjazd na maksa.
16: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
18: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
20: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
20: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
24: Ale jesteś zadowolony.
25: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
24: Aha.
25: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
24: Wow.
25: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
24: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
26: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
27: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

To Pryska i Lato w Melo. No, na szczęście lato jeszcze trwa. My podkręcamy tempo jeszcze przed 18. 4,5 tysiąca kilometrów na hulajnodze. Serio. Ktoś wpadł na taki pomysł, a dokładniej to facet 57-letni, nauczyciel WF-u z Wielkiej Brytanii. No, typek wykminił, że chciałby przeżyć w tym wieku coś epickiego. No i tak właśnie to ogarnął, że przejechał 4,5 tysiąca kilometrów na hulajnodze. No to teraz pomyślcie sobie, jak wy narzekacie pod nią nóg na siłowni, co on musiał mieć po tym miesiącu.

0: Martin Solveig, Alma i All Stars w Melo Radio jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo. Kaśka podesłała mi na WhatsAppie Melo zdjęcie z jej Biforu. No, widzę, że impreza się naprawdę nieźle rozkręca, a przecież jeszcze tyle godzin przed nami. No, po 18 też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 18 zagramy
0: Fire Fire. Szizma w Melo Radio punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc nigdzie się nie ruszajcie i bądźcie razem z nami.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
9: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł.

0: Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo do

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Skoro Before przed dobrym melon, no to oczywiście nie może zabraknąć ognia. Fire otwiera nam 18, za chwilę też m.in. Lorraine i Euphoria, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie.

to Mel Radio na kilkanaście minut po 18, a to Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. No, ten numer chyba nam się nigdy nie znudzi, a wy piszecie na WhatsAppie Melo. Magda podesłała mi fotkę z pieczenia ciasta ze swoim chłopakiem, bo wpadają do nich znajomi. No, czyli smaczne Melo się zapowiada. U Kamila nieco bardziej pracowicie, bo dzisiaj nocka w robocie. No, ale mordeczko, nie przejmuj się. Stumbling In już teraz dla ciebie i dla was. Można się odpalić, bo no, w to, że szef pracuje w sobotę po 18, nie uwierzę.

0: to World Away w Melradiu jeszcze przed 19, a ja znalazłem danie, które idealnie sprawdzi się na takim biforze przed dobrym melo. O tym powiem wam za moment. Zagra nam też Olivia Adams dosłownie za kilka chwil, więc bądźcie razem z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: M to muzyka, której chcesz.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

David Guetta, Anne-Marie i Baby Don't Hurt Me. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 19. Jeżeli szukacie inspiracji, co dzisiaj przemać na Melo, no to właśnie chyba znalazłem danie idealne w internetach. Bo uwaga, w Szkocji popularne jest danie, które jest, uwaga, mrożoną pizzą zanurzoną w panierce i smażoną na głębokim oleju. No, biorąc pod uwagę, jak tłusta jest polska kuchnia, brzmi jak cheat meal idealny.

0: patrząc na wasze wiadomości na WhatsAppie Melo, no to w wielu miejscach to party już naprawdę mocno się rozpoczęło. Ale my cały czas mamy before jeszcze przed dobrym Melo, no i po 19 też się zadzieje.
1: A już o 19 zagramy
0: Body Tak. Ale Farben u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie bądźcie z Meloradiem.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato już pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej.

0: Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: O reklamie.
3: Oj, teraz to będzie prawdziwy język ciała. Body Talk otwiera nam 19 na antenie Meloradia. Wy oczywiście jak najbardziej możecie poruszać bioderkami. Za chwilę też m.in. Today for. Oj, się będzie działo. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam po 19.

twierdzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

No oni to zdecydowanie wiedzą, jak stworzyć świetny numer. Gibbs, PZT For Money w kawałku Karnawał. No, karnawał co prawda już za nami, ale kasa oczywiście jak najbardziej się przyda, a my na rozdawaniu kasy znamy się jak mało kto. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do naszej zabawy, żeby w poniedziałek zgarnąć 200 od Meloradia. No co tylko potrzebujecie. Może na jakąś fajną randkę, może na przykład chcecie sobie kupić coś dobrego do jedzenia, albo na przykład nowy case do telefonu. Co tylko potrzebujecie, piszcie na meloradio.pl, czekamy na wasze zgłoszenia, a w poniedziałek szybka kasa do kogoś poleci.

to Lipka i poza tobą nic, tak podkręcamy tempo. Jeszcze przed 20:00 Sandra napisała na WhatsAppie, że chętnie by dzisiaj gdzieś wyszła we Wrocławiu, ale nie ma z kim. No może ktoś z was się odważy, czekam na wiadomości na WhatsAppie Melo, a u nas za moment Rudimental.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na Canal Plus.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

to Whitestone, to Tony AJ, to Melo Radio. No wiedziałem, że na was zawsze można liczyć. Sandra parę chwil temu pisała na WhatsAppie Melo, że nie ma jeszcze planów na dzisiejszy wieczór. No i co? No i tyle się was odezwało, że teraz może przebierać w propozycjach. No i to jest właśnie magiczna moc sobotniego wieczora i before'u. Muza oczywiście też się przyda. Topic Lucky Ones to już teraz. Słuchajcie Melo.

Calvin Harris i Thinking About You. To jest świetny kawałek na dobre rozkręcenie soboty, ale gwarantuję wam, że ta sobota dopiero się zaczyna. U nas już za moment The Best of Tomorrowland i dobre melo, także nigdzie się nie ruszajcie i zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Pan Rębiszewski?
17: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
9: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio.
0: To jest Rehab Cyberpunk Radio w Meloradio.
9: Where imaginations run wild.
0: Dobre Melo w Meloradio. Melo.
9: A place where curiosity

Cyberpunk Radio. This is your Cyberstar of the Week.

Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór moi drodzy, witam was Skytech, zapraszam na 87 odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo dobrej muzyki, jak zwykle Anima, RG, Dub Vision i najnowszy Skytechowy singiel. A na początek Dub Vision z numerem Tonight, przeróbka świetnego klasyka Rogera Sancheza. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie.

słuchacie This is SkyTech, a to jest prawdziwy banger Goom Gum z numerem March. Tuż przedtem Anima i Stylo z numerem No Good, a już za chwilę RG7 Skies i Murder. Dajcie głośno.

słuchacie This is Skytech. Piękne melodyjne brzmienia od Colina i Falberg, Closure. Tuż przedtem JLV i My House. A już za moment, Harry B z numerem Ground Beat. Dajcie głośniej.

Słuchajcie, this is Skytek. Single Players powrócił z nowym numerem No Peace. Tuż przedtem Anima z numerem Atoma. A już za moment bardzo fajny remix Virtual Self i Ghost Voices w wersji Loriana. Dajcie głośno.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróżby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy po

Rádiom Ronkovo. Dobre Melo, Melo Radio.

0: Koloracją Brąkową. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

Evolution of Zone. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio.